0: Historyczne zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec. Skrajna prawica wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Walczyło z nim aż 17 jednostek strażaków. Porażka polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały mecz o brąz. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Historyczne zwycięstwo AfD. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory regionalne w Saksonii-Anhalt. Jak wynika z dwóch sondaży Exit Poll, może liczyć na aż 44% poparcia. Alternatywa dla Niemiec prawdopodobnie podwoiła swoje poparcie sprzed 5 lat. Wtedy w Saksonii zdobyła nieco ponad 20% głosów. Ten wieczór jest historyczny, stworzyliśmy historię, odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj, w Saksonii-Anhalcie i to jest pewny sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi czołowy kandydat AfD Ulrich Siegmund. Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalcie skomentował m.in. premier Donald Tusk. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiSie, napisał szef rządu na X-ie. Na razie nie jest jasne, czy AfD będzie mogła stworzyć samodzielny rząd. Gdyby tak się stało, byłby to pierwszy przypadek przejęcia władzy na szczeblu kraju związkowego przez to ugrupowanie. Ogromny pożar pod Wrocławiem. W niedzielny wieczór strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później pobliski las.
1: W głównej mierze drewniane palety paliły się. W zdarzeniu nie wystąpiły żadne osoby poszkodowane. Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych. W tym naczepa od samochodu ciężarowego.
0: Mówi Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. W akcji wzięło udział aż 17 jednostek. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. ZUS przypomina o programie Aktywny Rodzic. Mogą z niego korzystać osoby, które mają pod opieką małe dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Mogą nie tylko wybierać określoną ścieżkę wsparcia, ale też zmienić jej rodzaj.
2: Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu. I to bez względu na to, czy rodzice pracują i czy dziecko chodzi właśnie do przedszkola.
0: Mówiła rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Jest też trzecie wsparcie Aktywni Rodzice w Pracy. Poszczególne świadczenia wynoszą 1500 lub 500 zł albo więcej, gdy dziecko jest osobą z niepełnosprawnością.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Płacz polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowe medale zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. Śledził je nasz reporter Michał Rawa.
4: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: Dodajmy, że tytuł obroniła Turcja, która wygrała z Włoszkami 3-2.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Rozpoczynamy nowy dzień, nowy tydzień, poniedziałek 7 września. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy do 9:00.

0: Many, pan na antenie Radia Plus, 10 minut po godzinie 6, żeby grosza wam nie zabrakło, to życzenia imieninowe dla Dobrosonda, Domasławy, Reginy, Ryszarda, Sozota i Teodoryka. Wszystkiego najlepszego, oni dzisiaj obchodzą swoje imieniny 7 września, a urodziny świętują m.in. Gloria Gaynor, amerykańska piosenkarka, Olgierd Łukaszewicz, aktor, Iwona Bielska, aktorka, Joanna Trzepiecińska, aktorka, wokalistka i Beata Kawka, polska aktorka. No to za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgia. Teraz czas na Ewangelię, 11 minut po godzinie 6.
1: W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytamy was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
2: Dalej Ewangelia opisuje nam dosyć trudną relację, która była między faryzeuszami a Panem Jezusem. Faryzeusze ciągle wystawiają Jezusa na próbę i dziś mają zastrzeżenia co do Niego, że uzdrawia w szabat, że czyni dobro swoją mocą w czasie, w terminie, który według nich nie był do tego zarezerwowany. Pierwsza sprzeczność, jaka może nam się tutaj pojawić, to taka, że nie ma granic czasu na czynienie dobra. A druga sprawa, przepisy są po to, żeby dawać nam wolność. I na pewno są też po to, aby dawać wolność do czynienia dobra. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy robić dobro wbrew jakimś zewnętrznym ograniczeniom, to spójrzmy dzisiaj na Jezusa. Jego zewnętrzne przepisy w żaden sposób nie ograniczały do tego, żeby uzdrawiać, żeby dawać komuś nadzieję, żeby czynić życie innych lepszym.

Po udanym weekendzie, mam nadzieję, pora rozwinąć skrzydła i bądźmy jak ten nietoperz. Podobno nietoperz ma skrzydło, które służy do wszystkiego. Pewien bostoński chiropterolog postanowił sprawdzić, do czego ma skrzydło nietoperz, oprócz tego, że oczywiście lata. Okazuje się, że pływanie, boksowanie, chwytanie spadających liści to skromny wycinek możliwości latających ssaków. No i jeszcze to skrzydło służy im do tego, żeby się przykryć nocą i zasnąć. Ale my się budzimy, więc rozwijamy skrzydło i mam nadzieję, że polecicie dzisiaj wysoko, daleko. Sugar, Sugar, już teraz The Archies na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób zginęło, 5 kolejnych zostało rannych. To w USA na lotnisku w Miami. Lądujący samolot towarowy zjechał z pasa i staranował samochody w pobliżu lotniska. Maszyna zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, poinformowało wojsko. Wczoraj systemy radiolokacyjne wykryły obiekt nadlatujący znad Białorusi. Jak się okazało, chodziło o przelot dużego stada ptaków. Wojsko podkreśliło, że żadne tego rodzaju wskazanie systemu nie jest bagatelizowane. Iga Świątek przed szansą awansu do ćwierćfinału US Open. Polka zagra dziś z mistrzynią olimpijską, Chinką Qin Wenzhen. To też okazja do rewanżu za bolesną porażkę w półfinale Igrzysk w Paryżu. Początek spotkania o 17:30. Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Kwalińska, Frank i Linette odpadły w pierwszej rundzie, natomiast wśród mężczyzn Hurkacz i Majchrzak zakończyli zmagania na drugiej rundzie.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Za 27 minut, bo godzina 7, poniedziałek, 7 dzień września. No to lecimy w stronę słońca. Tina Turner za chwilę, a teraz Modern Talking w Radiu Plus.

Tina Turner, For In A Fair na antenie Radia Plus. A czy ty, drogi słuchaczu, a czy ty, droga słuchaczko, zrobiliście już swoje dzisiejsze waranne pompki? Okazuje się, że Ringo Starr, który ma 86 lat, mówi, nikt tego za ciebie nie zrobi. Żeby być w formie, po prostu musisz wstać w łóżka i zacząć się ruszać. Podobno ćwiczy 3 razy w tygodniu pod okiem trenerki personalnej, no ale nie ogranicza się tylko do tych spotkań. Ćwiczy codziennie i to na siłowni. Siłownia znajduje się tuż obok jego domu i dosyć często decyduje się na to, żeby tam wstąpić i sobie troszkę poćwiczyć. No nie musimy tak od razu zaraz z handlami biegać, ale trochę ruchu nigdy nie zaszkodzi. Za chwilę Madonna, Like a Prayer, będzie też Zbigniew Wodecki, Chałup, Welcome to na antenie Radio Plus za 18 minut 7.

0: Skałupy, welcome. Tu czas wyjść z skałupy, bo nowy tydzień przed nami. Mam nadzieję, że ekscytujący i bardzo owocny. Za 7 minut będzie 7. Czas na wspomnienia związane z datą 7 września. Artur Boczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 7 września roku pańskiego 1764 na tron wstąpił ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. Tego samego dnia w roku 1533 urodziła się Elżbieta I, przyszła królowa Anglii, a w roku 1812 Napoleon Bonaparte pokonał wojska rosyjskie w krwawej bitwie pod Borodino. 7 września 1619 roku żołnierze siedmiogrodzkiego księcia Rakoczego zabili w Koszycach Melchiora Grodzieckiego. Dzieciństwo spędził w Cieszynie, studiował w Wiedniu, a w jezuickim kolegium w Brnie spotkał Stanisława Kostkę. Po pierwszych ślubach zakonnych pracował w Pradze jako kierownik bursy, a potem na Węgrzech jako wojskowy kapelan. Gdy wojska Rakoczego wkroczyły do Koszyc, zaczęło się polowanie na duchownych, którzy schronili się w miejscowym zamku. Byli wśród nich także Chorwat Marek Krisz oraz Węgier Stefan Pongracz. Schwytanych poddano okrutnym torturom, gdy kalwiński pastor i hajducy próbowali nakłonić ich do porzucenia wiary katolickiej. Ci wytrwali jednak do końca, wzywając pomocy Jezusa i Maryi. Kanonizował ich święty Jan Paweł II w roku 1995. Od ponad 100 lat katolicy z polskiego i czeskiego Cieszyna spotykają się na uroczystościach odpustowych ku czci Grodzieckiego, między innymi na granicznym moście na Olzie.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Runaway, Del Shannon na antenie Radia Plus. Zbliża się godzina 7 już za chwilę na naszej antenie. Najnowsze wiadomości i prognoza pogody. No tutaj pięknie się ma zrobić po weekendzie, który był trochę dokuczliwy pod względem wiatru. Trochę chmur się przewinęło tu i ówdzie, trochę popadało, ale pogoda ma nam się pięknie poprawić w tym tygodniu. No to za chwilę posłuchajmy najnowszych wiadomości pogodowych i prognozy pogody, ale także wiadomości oczywiście z kraju i ze świata. To już za chwilę na antenie Radia Plus. Potem wracamy do przeboju z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Miażdżąca przewaga. Skrajnie prawicowa AfD wygrywa wybory w Niemczech. Wysłannicy USA na Ukrainie i w Rosji powiemy, co udało się ustalić. Sportowe zmagania i zwiedzanie w jednym. Będzie też wyjątkowy bieg w Tarnowie. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Była eksplozja radości. Teraz trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonia-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, zdobywając ponad 44% głosów, o ponad 25 punktów procentowych więcej niż rządząca dotąd CDU, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamencie. To jest pewien sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi lider AfD w regionie Urlich Zygmunt. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją. Wynik wywołał też protesty. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster powiedział, że jest nim przerażony.
1: Rezultat wyborczy skomentował także premier Donald Tusk. Napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu skrajnej prawicy. Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa do Rosji i Ukrainy. Ale o konkretach po spotkaniach na najwyższym szczeblu trudno mówić. Wołodymyr Zełenski po rozmowach ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem opowiedział się za szybkim wznowieniem trójstronnych negocjacji. Ustaliliśmy, że w najbliższym czasie spotkają się przedstawiciele Ukrainy, Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy jeszcze, gdzie odbędzie się to spotkanie. W Europie, USA, może ponownie w Ukrainie. Jesteśmy otwarci na każdą możliwość. Ujawnił, że spotkanie w Kijowie dotyczyło m.in. gwarancji bezpieczeństwa, wsparcia gospodarczego, dostaw pocisków przechwytujących do systemów obrony powietrznej Patriot oraz pomocy dla Ukrainy przed zimą. O możliwości zakończenia wojny przed zimą mówił Jared Kushner. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. Amerykanie są otwarci na rozmowy trójstronne. Rolnicy są gwarancją żywnościowego bezpieczeństwa Polski, mówił na Jasnej Górze prezydent. Karol Nawrocki w Częstochowie wziął udział w dożynkach.
3: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
1: Na Jasnej Górze odbyła się wczoraj uroczysta msza święta z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Jasnogórskie dożynki odbywają się już od 44 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Takich zawodów biegowych w Tarnowie jeszcze nie było. Kilkuset zawodników wystartowało w pierwszym półmaratonie mościckim. Trasa została wytyczona tak, by połączyć sportowe wyzwanie z pokazaniem charakterystycznych miejsc modernistycznej dzielnicy.
4: Trasa co prawda po drodze, ale była bardzo przyjemna, płaska, pogoda dopisała, więc jestem zadowolony.
5: Dobra trasa, prosta trasa. Dobrze zabezpieczona, dobrze oznakowana, także same plusy ogólnie.
6: A to ogólnie pana pierwszy półmaraton, czy już kolejny?
5: Półmaraton. Pierwszy w życiu, biegam, można powiedzieć, od pół roku.
7: To w ogóle nasz pierwszy półmaraton, tak matka, córka, także no generalnie ekstra.
6: Kto był wcześniej na mecie, matka czy córka?
8: Oczywiście, że mama.
1: Na mecie był nasz reporter Michał Reszczyński.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 7. Jest dzisiaj poniedziałek, 7 dzień września. Za chwilę Bad Boys Blue w Radiu Plus, Train to Nowhere, a teraz Albano i Romina Power. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam, zapraszam do 9.

Bad Boys Blue, A Train to Nowhere na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 7 w Nowym Jorku powiedzieli, jeśli chodzi o edukację, że ilość sztucznej inteligencji w szkołach jest zbyt duża i to jest pociąg do nikąd. W związku z tym stwierdzili, że trzeba to jakoś uregulować i w tym roku szkolnym sztuczna inteligencja do szkół ma zakaz wstępu. Nie, zostaje na zewnątrz gdzieś tam. Niech sobie w domu pogrzebią jak chcą i popytają sztucznej o to i tamto. Okazuje się, że jakieś takie zakazy zrobili na przykład w klasie trzeciej uczniowie dostaną limit 30 minut dziennie z ekranem komputera na przykład. Klasa szósta, ósma 45 minut, a dzieci w drugiej klasie i młodsze nie będą w ogóle mieć indywidualnego czasu ekranowego. Tak to się nazywa. No i dobrze, bo jak mówią naukowcy, a także edukatorzy, każdego dnia nasze dzieci przychodzą do szkoły, uczymy je zadawać pytania, kwestionować założenia, dociekać przyczyn, a jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, w naszych szkołach mamy obowiązek robić dokładnie to samo, czyli sztucznej nie będzie. No i bardzo dobrze, bo wszystko co sztuczne to jakieś takie niefajne, prawda? Za chwilę na naszej antenie Bonnie Tyler, It's a Heartache, Seweryn Krajewski, Uciekaj moje serce. 13 minut po 7, poniedziałek, 7 dzień września.

Może i usta chłodne, ale podobno idzie do nas ciepło zwrotnikowe, takiego, którego niektórzy nie pamiętają, jeśli chodzi o wrzesień. Chociaż ja pamiętam taki wrzesień i październik, że 28 to było na Dolnym Śląsku codziennie. No w każdym razie, jeśli chodzi o te najbliższe dni, no to podobno we wtorek już wtargnie do województwa południowe taki bardzo ciepłe powietrze. W pasie od Śląska przez Małopolskę po podkarpackie termometry między 14 a 16 mogą pokazać nawet do 32 stopni Celsjusza, ale to nic, bo w środę jeszcze upalni na południu i wschodzie nawet do 33 stopni, a lokalnie do 35. Ostatnia taka temperatura notowana w Polsce we wrześniu to 2015 rok i tam było 36 stopni, jak dobrze pamiętam. Tak, 36,8 1 września w Tarnowie w Małopolsce. Taka to historia niezła. A czy tak będzie gorąco, czy też nie, trudno powiedzieć. Pożyjemy, zobaczymy, czy to zwrotnikowe powietrze wtargnie, czy też gdzieś się zatrzyma. Na razie dzisiaj bez szaleństw, ale bardzo przyjemnie. Teraz The Shorts, Common Savannah, na antenie Radia Plus, 25 minut po 7.

Come on, Sawa, czyli Jak się masz, kochanie, jak się masz, 28 minut po godzinie 7, melodia podobna, znaczy ta sama. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, bo 7.30 coraz bliżej.

0: Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Donald Trump ma dziś telefonicznie rozmawiać z Putinem i Zełenskim. To po weekendowych wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie i Kijowie, informuje Kijów Independent. Po obu spotkaniach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji. USA przygotowują się na ekstremalne upały i huragan, a w centrum w najbliższych dniach na termometrach będzie ponad 40 stopni. Tymczasem Hawajom zagraża huragan Lowell, który w weekend otrzymał najwyższą piątą kategorię z wiatrem o prędkości ponad 250 km na godzinę. Żywioł ma nawiedzić wyspy dziś wieczorem. Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław.

Ray Charles, Hit the Road Jack na antenie Radia Plus za 21 minut, będzie godzina 8. Na Węgrzech spotkało się 19 dwuosobowych drużyn z różnych państw świata, żeby wziąć udział w konkursie kuriozalnym kopania grobów na czas. Znaczy, tu chyba chodziło bardziej o czas niż o precyzję. Do wygrania było 2400 zł na parę. Czyli kto wygrał, ten zabrał, podzielił się na pół i tyle. Taka to historia. Za chwilę Pet Shop Boys na antenie Radia Plus, Always on My Mind. Będzie też Bonnie M, Brown Girl in the Ring. No i pytanie przed śniadaniem też się pojawi na antenie Radia Plus do zdobycia. Wspaniała bawełniana koszulka okolicznościowa, taka wakacyjna, z saturatorem. No bo gasić pragnienie trzeba zawsze, bez względu na to, czy się upały kończą, czy też rozpoczynają. A rozpoczynają się, bo przypominam, w weekend mieliśmy pogodę nieciekawą, ale ten tydzień ma pokazać wspaniałe, gorące oblicze z powietrzem zwrotnikowym. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Budzimy się wspólnie w poniedziałek, 7 września.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 8 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus, która wstaje. Mamy dla was wspaniałe bawełnione koszulki, przydadzą się na pewno. No i w związku z tym takie pytanie dzisiaj przed śniadaniem następujące, dotyczące minionego weekendu. Czy to był weekend w takiej wyciągniętej, znoszonej pod koszulce, na luzie kompletnie, czy też była okazja, żeby, nie wiem, gdzieś pójść i coś zobaczyć? Napiszcie nam o tym. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. A teraz Baim i ta sama chwila.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.

0: Radio Plus. Rozmowy o pokoju. Wysłannicy Trumpa w Moskwie i Kijowie. Pościg i groźny wypadek w zachodniopomorskim. Za kierownicą siedział 17-latek. Nasze siatkarki czwartą drużyną w Europie. Polki przegrały mecz o brąz. Jest 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec negocjacyjnego maratonu, ale o konkretnych efektach rozmów trudno mówić. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner pierwszy raz odwiedzili ukraińską stolicę. Rozmawiali m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Amerykanie chcą wznowienia trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wczoraj przy stole, jak się okazuje, usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym nasz korespondent z Kijowa Ołech Biłecki.
1: Rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak po rozmowach poinformował Wołodymyr Zełenski, najważniejsze tematy to kwestie wsparcia Ukrainy w zimowym okresie, spory terytorialne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
0: O włos od tragedii, za kierownicą 17-latek bez uprawnień. W miejscowości Uniemyśle w zachodniopomorskim nastolatek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Doszło do wypadku, w którym ucierpiało 5 osób.
2: W miejscowości Uniemyśle 17-latek stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z innym, a następnie zahaczył o kolejny pojazd. Na miejsce zadysponowano służby, w tym m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 17-latka do szpitala. Trzech innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
0: Mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Do Łodzi dotarł kolejny element ogromnej maszyny TBM. To główny napęd tarczy, która w przyszłym roku zacznie drążyć nowy tunel dla kolei dużych prędkości. O szczegółach nasz reporter Daniel Tekliński.
3: Transport tego kolosa trwał 3 noce. Sam napęd waży 169 ton, a razem z platformą i ciągnikiem cały zestaw miał prawie 270 ton i 39 metrów długości. Element płynął najpierw rzeką Ren z Niemiec, później statkiem dotarł do Szczecina. Stamtąd ruszył już drogą do Łodzi. Teraz do kompletu brakuje właściwie tylko tarczy drążącej. Ta waży 145 ton i ma przyjechać za tydzień.
0: Po dostarczeniu tarczy rozpocznie się montaż całej maszyny. Tarcza ma rozpocząć drążenie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowy tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią będzie miał 4,5 kilometra długości i ma być gotowy w 2029.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś po 16 wylądują w Warszawie. Polskie siatkarki wracają ze Stambułu jako czwarta drużyna w Europie. W meczu o brązowy medal biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3.
5: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
0: Mówiła po spotkaniu środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. W wielkim finale europejskiego czempionatu Turczynki wygrały z Włoszkami 3-2.

0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Witam tych, którzy dopiero włączyli radio. 4,5 minuty po godzinie 8 mamy i przypominamy poniedziałek, 7 dzień września w kalendarzu. Kasia Kozimor, witam. Zapraszam do 9, a za chwilę u nas rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.

0: to była Szer w Radio Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A to jest dzielna Joanna. Dzień dobry, Jasiu. Witam cię w Radio Plus.
2: A witam serdecznie wszystkich.
0: Jak tam w weekend było?
2: No, było rowerowo do Piaśnicy. Jechaliśmy na pielgrzymkę właśnie. Co roku poświętujemy rocznicę naszego księdza, który tam był zamordowany. Mhm. Także cała wycieczka i autokarem też jeździmy. Połowa jeździ autokarem, połowa rowerami, kto ma
0: siłę. Świetnie. No dobrze, to ty w autokarze czy na rowerze?
2: W tym roku autokarem, bo kręgosłup właśnie nie, troszkę pobolewał, także...
0: Także tym razem trzeba było skorzystać z podwózki. No,
2: tak jest.
0: Dobrze. Pogoda sprzyjała, słoneczko było, napisałeś, czyli
2: tak jest.
0: Weekend udany, jak najbardziej.
2: Bardzo udany, tak.
0: No to
2: jest.
0: Super. To dla ciebie specjalnie koszulka od Radia Plus. Wysyłamy, pakujemy i mam nadzieję, że będzie się, że się przyda nieraz. O,
2: na pewno.
0: Czy na pielgrzymkę, czy w jakichś innych okolicznościach pięknej przyrody, bo mieszkasz w pięknym miejscu. Gorąco pozdrawiamy, do usłyszenia.
2: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dziękujemy również. 13 minut po godzinie 8 w Radio Plus, a za chwilę Blackout, będzie też Midjour.

Major, If I Was na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 8, poranny program Radia Plus, która nastaje. Skoro rozpoczyna się nowy tydzień, to może warto wprowadzić do swojego życia kilka małych zmian. A okazuje się, że naukowcy policzyli, jak bardzo łatwo przedłużyć swoje życie bez większego, że tak powiem, wysiłku. Otóż trzeba wydłużyć czas snu o 15 minut na dobę, zwiększyć o 2 minuty czas umiarkowanych lub intensywnych ćwiczeń fizycznych dziennie, no i jeszcze dorzucić dodatkową porcję warzyw dziennie lub jedną porcję czerwonego mięsa mniej tygodniowo, czyli mniej mięsa albo więcej warzyw. I prosta sprawa, co to są 2 minuty i 15 minut snu więcej? No, każdy może to zrobić. Postarajcie się, spróbujcie, niech wam to wejdzie w nawyk. Za chwilę Bengals, Manic Monday, a na naszej antenie za kilka chwil najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.

Jest w 8:30, Michał Konopiński i zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na południowej obwodnicy Warszawy. Po zderzeniu 5 pojazdów przy zjeździe na ulicę Patriotów utworzył się długi korek. Jadąc w stronę Warszawy trzeba zwalniać już przy weźle Lubelska. A utrudnienia też na A4 w Małopolsce. Na wysokości Mokrzysk pod Brzeskiem doszło do 2 wypadków. Najpierw kierowca uderzył w barierę, a później zderzyły się 2 samochody. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia na trasie w kierunku Krakowa. Od dziś na drogach będą się pojawiać kolumny sprzętu wojskowego. To przed ćwiczeniami Czarny Obrońca 26. Zaplanowano je od 14 do 24 września w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Wojsko apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i o niefotografowanie pojazdów wojskowych. Prezydent USA Donald Trump zasugerował zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu. Wywołało to stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku za 26 minut 9. Za chwilę w Radio Plus Donna Summer Hot Stuff, a teraz Jason Donovan Sealed with a Kiss. 7 dzień września w kalendarzu, jest to poniedziałek.

Chris Rea i Josephine na antenie Radia Plus. Pytałem już dzisiaj o przysiady, czy były, bo jeśli się ruszamy trochę więcej, to jesteśmy zdrowsi, to wiemy nie od dziś. No to jeszcze zapytam, czy ząbki wyszczotkowane, bo jak się okazuje, naukowcy mówią, że no niestety, ale to prawda, jeśli chodzi o uśmiech, to im ładniejszy, tym dłużej pożyjemy i to ma... Są na to dowody, korelacja jest jasna i prosta i nie mogą być to tureckie zęby, tylko nasze naturalne najlepiej, więc szczotkować się należy, dbać i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, a jest odwieczne pytanie, przed śniadaniem czy po śniadaniu? No właśnie, a nie zaszkodzi i przed, i po. Malcolm McLaren już teraz, Catherine Deneuve, Paris Paris na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 9, punktualnie o 9 najnowsze wiadomości, a po 9 Agnieszka Morawska, Przeboje z nutą nostalgii, a jutro z Tomkiem Waloszczykiem zwarci i gotowi od 6 będziemy Was budzić. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i udanego dnia z Radiem Plus. Życzę wszystkim.

0: away, Kathy.
1: Sing away. Bye.
0: Bye.
1: No, I can't.

0: Radio Plus. Historyczne zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec. Partia jawnie prorosyjska, mówi szef polskiego MSZ-u. Groźny pożar w Chorzowie, ewakuowano 30 osób, 4 trafiły do szpitala. Kilkaset budek dla ptaków wkrótce zawisną na drzewach pod Bełchatowem. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To jest partia jawnie prorosyjska. Radosław Sikorski zabrał głos po zwycięstwie AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier skomentował wyniki do parlamentu Saksonii-Anhaltu w programie Poranny Ring, przypominając, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
1: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
0: Komentarze do sytuacji politycznej północnych Niemiec płyną z całej Europy, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Niemiecka prasa nazywa zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt historycznym wydarzeniem i przede wszystkim ostrzeżeniem dla kanclerza Friedricha Merza oraz demokratycznego centrum. Der Spiegel pyta wręcz, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza w tym momencie. A Die Zeit ostrzega, że niemiecka demokracja znalazła się w punkcie zwrotnym. Reakcje prasy wreszcie Europy również alarmistyczne. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący. To włoska La Repubblica. Tymczasem francuski Le Figaro pisze, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. 30 osób ewakuowanych, 4 trafiły do szpitala. Groźny pożar w Chorzowie. W nocy w jednym z budynków wielorodzinnych zapaliła się tablica rozdzielcza.
3: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
0: Mówił Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek został wyłączony z użytkowania. 4 rodziny znalazły schronienie u bliskich, a 2 otrzymały lokal zastępczy od miasta. Co najmniej 5 osób nie żyje, a 5 kolejnych został rannych. Wracamy do katastrofy lotniczej w USA. Samolot transportowy wypadł z pasa podczas lądowania na lotnisku w Miami. Staranował samochody i zatrzymał się dopiero na pobliskim polu. Na miejscu wybuchł pożar, mówi Ray Jadalla, szef Straży Pożarnej w Miami. Samolot uderzył w kilka pojazdów. W nich znajdowały się osoby, które zostały uwięzione i wymagały pomocy. Doszło do poważnego pożaru w komorach silnikowych. Strażacy musieli również przeprowadzić akcję poszukiwawczo-ratowniczą, by wydostać z samolotu uwięzionych pilotów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Nadleśnictwo Bełchatów kupiło 300 budek lęgowych dla ptaków. Wkrótce zawisną na drzewach w regionie.
5: Budki montowane są jesienią, żeby ptaki je odnalazły i przyzwyczaiły się do ich wyglądu.
6: Po to, żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko.
5: Mówi Karolina Grabowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. Z nowych domków skorzystają między innymi sikorki, wróble czy kowaliki.
6: Dbamy o te ptaki, są bardzo pożyteczne.
5: A to nie koniec, bo leśnicy naprawią i wyczyszczą już zawieszone budki, a jest ich ponad 1500.
0: O czym informował Rafał Różycki.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Angels i Enil Nox w Radiu Plus Przeboje z nutą nostalgii na zegarze 20 minut po 9 w kalendarzu 7 dzień września. I to między innymi, jeśli chodzi o święta nietypowe, Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Chyba nie jest najgorzej dzisiaj z tym powietrzem, a przez najbliższe dni niebieskie niebo będziemy mogli raczej obserwować, bo wracają upały, więc niektórzy będą być może nawet wypatrywać chmur, żeby na chwilę uzyskać trochę wytchnienia. 20 minut po 9 na zegarze teraz.

Bibi, dziś Stayin' Alive w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgia. Przy życiu też chce zostać lato i pokazuje nam, że nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Tak jak wspominałam, w najbliższych dniach w niektórych miejscach nawet okolice 30 stopni i jedni się cieszą, bo uwielbiają, gdy jest lato i chcieliby je przedłużać jak najdłużej. Właśnie, dla niektórych lato mogłoby trwać cały rok, ale są też tacy, którzy no może nie narzekają, że jeszcze jest bardzo ciepło, ale woleliby szukać tego ciepła na przykład ze świec, z koca, z herbaty, kawy albo kakao wypitego pod tym kocem właśnie z książką, albo też z cynamonką lub inną drożdżówką, która się z jesienią kojarzy. Więc pytanie, do której grupy wy należycie? Czy jesteście drużyna letnia, czy jednak jesienna i ta jesień jest już dla was taka, że chcielibyście, aby ona się pojawiła? Albo być może jeszcze jakaś inna pora roku jest waszą ulubioną. 691-141-141 SMS-owy numer dla was, a do oddania mam koszulkę Radia Plus, taką jeszcze lato zachowującą w sobie, bo raz, że kojarząca się z latem, takim latem z nutą nostalgii, po syfonem narysowanym z wodą z saturatora, więc jest to coś takiego, co nie dość, że lato nam przywołuje, to jeszcze wspomnienia z, być może z dzieciństwa. Przypominam numer 691-141-141, która pora roku jest dla was idealna i czy już czekacie na jesień, czy jednak cieszycie się z tego, że lato trwa. Sandra Maria Magdalena teraz w Radiu Plus.

Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii? To taka piosenka idealna na poniedziałek, bo wiele osób sobie zadaje pytanie, co ja tutaj robię, szczególnie gdy myślami jesteśmy jeszcze przy weekendzie, ale spokojnie, właściwie jest poniedziałek, jest już 9:43, czyli dzień jest, wstaliśmy, poszliśmy do pracy, do szkoły, czyli dzień już jest trochę zaliczony i można myśleć o tym, że jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek, piątek i znów sobota i będzie można zrobić coś miłego, coś dla siebie. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was, a ja przypomnę, że dziś pytam o to, w która pora roku jest dla Was tą, na którą najbardziej czekacie i nie chcecie się z nią rozstawać? Czy podoba Wam się to, że lato trwa i jeszcze upały przed nami, czy jednak już chcielibyście trochę bardziej jesiennej estetyki za oknami? 691-141-141, tak jak wspominałam, SMS-owy numer dla Was.

No Me, No New i Abba w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na koniec 9 do 10:03. Za moment w studiu Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Rusza proces policjantów, to po śmierci 14-latki z Andrychowa. Donald Trump będzie dziś dzwonił do Putina i Zełenskiego. Będzie też apel służb, to w związku z wysypem grzybów w polskich lasach. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem rejonowym w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Chodzi o trzech funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie dziewczynki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Przypomnijmy, Natalia zginęła 28 listopada 2023 roku w drodze do szkoły. Dzwoniąc do ojca, wzywała pomocy. Ta nie przyszła na czas. Tę dramatyczną historię przypomina Mateusz Gołębiewski.
2: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Po kilku godzinach Natalię znalazł znajomy ojca. Leżała niedaleko sklepu, około pół kilometra od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii, bo tego dnia w Andrychowie temperatura spadła poniżej zera. Następnego dnia 14-latka zmarła. Zdaniem biegłych w wyniku obrzęku mózgu. Policjanci nie przyznają się do winy. Grożą im 3 lata więzienia.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Donald Trump ma dziś rozmawiać telefonicznie z Putinem i Zełenskim, podał portal Kyiv Independent. Prezydent USA ma wysłuchać najpierw swoich wysłanników, którzy w weekend byli w Moskwie i Kijowie. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner próbowali przybliżyć perspektywę porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Przełomu na razie nie ogłoszono, ale Amerykanie mówią o nowych pomysłach dotyczących zakończenia wojny. Chcą też powrotu negocjacji trójstronnych, mówił Jared Kushner. Wraz ze Steve'em uznaliśmy, że warto wrócić do formatu rozmów Ukrainy, USA i Rosji. Rozmawialiśmy z obiema stronami i mamy nadzieję, że wkrótce uda się zrobić kolejny krok. Mamy też nowe pomysły, które mogą pomóc w tym procesie. O planowanym trójstronnym spotkaniu mówił też Wołodymyr Zełenski. Rzucał fragmentami połamanego krzesełka w stronę kibiców Korony Kielce. Teraz na żywo meczu piłkarskiego długo nie zobaczę. Sąd ukarał w trybie przyspieszonym kibica Wisły Kraków.
3: W 94 minucie meczu doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Kibic drużyny gości połamał krzesełko, a następnie rzucił jego elementami w sektor gospodarzy, którym znajdowały się m.in. dzieci. Bezpośrednio po meczu zatrzymali 21-letniego mieszkańca Krakowa. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem mężczyzny trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Fan krakowskiego zespołu otrzymał grzywnę w wysokości 3000 zł i m.in. zakaz wstępu na wszelkie imprezy masowe na terytorium Polski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W polskich lasach wysyp prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Policja i leśnicy apelują jednak o rozsądek. Do lasu nie powinniśmy wchodzić sami. Pamiętajmy też, by zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy. Jak mówi Edyta Nowicka, rzeczniczka Radomskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, warto zostawić też informacje, dokąd się wybieramy.
4: Powiedzmy komuś, czy znajomym, czy rodzinie, gdzie się wybieramy, bo jak zaginiemy, jakiś ślad musi po nas pozostać, żeby nas odnaleźć. Sprawdźmy jakiś telefon do leśniczego, do straży leśnej w danym kompleksie leśnym na leśnictwie, żeby w razie potrzeby się skomunikować.
1: I dodaje, że warto mieć przy sobie też kompas i naładowany telefon.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Smooth Criminal i Michael Jackson w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii, 18 minut po 10 teraz na zegarze. Zbliża się jesień i trochę o tych porach roku dzisiaj rozmawiamy, ale jeśli jesień to i zupy, to ten czas zup właśnie. I Taste Atlas, czyli ten internetowy przewodnik kulinarny, postanowił wybrać 26 najlepszych polskich zup. I internauci wskazali tę jedną ulubioną, to barszcz czerwony. Ten czysty, klarowny, który pojawia się bardzo często także u nas na Wigilię. Na drugim miejscu zupa borowikowa, czyli coś, co jest teraz aktualne, bo grzyby w lasach. Żurek na trzecim miejscu i co ciekawe rosół dopiero na czwartym, na piątym rosół skóry. Później jest jeszcze w tej pierwszej dziesiątce kwaśnica, zupa grzybowa, zalewajka pomidorowa i ogórkowa, czyli rosół i pomidorówka. Te dwie najczęściej gotowane w Polsce zupy, rosół w niedzielę, poniedziałek, pomidorówka, znalazły się dosyć nisko na tej liście. A jeśli o rosół chodzi, jeśli wśród Was są tacy, którym rosół kojarzy się właśnie z domem, z niedzielą, z rodzinnym spotkaniem, z uroczystością, to ja przypominam, że trwają prace nad wpisaniem tradycji rosołu w Polsce na światową niematerialną listę UNESCO. Na początek najpierw ta krajowa, ale jeżeli macie ochotę tych ciekawostek związanych z rosołem trochę poczytać, to tradycja rosołu w Polsce, taki profil na Facebooku, to można sobie tam zajrzeć i zobaczyć, na czym polegają te prace i jak one daleko są posunięte, a przede wszystkim, tak jak wspominałam, sporo ciekawostek na temat polskiego rosołu znaleźć.

Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii, a ja o lata z latem poniekąd dzisiaj pytam, a właściwie o tę porę roku, która jest waszą ulubioną. Czy cieszycie się z tego, że lato trwa i nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa? Czy jesteście w tej grupie, która już przebiera nogami, żeby nastała jesień, taka z ciemnymi, długimi wieczorami, do tego książka, świece i jakoś tak bliżej znów do świąt, więc może już i grudzień. Jak to wygląda u was? Na razie lato wygrywa, to jest ta wasza ulubiona pora roku. Można pisać pod 691-141-141, to jest SMS-owy numer dla was. La Luna i Belinda Carlisle teraz w Radiu Plus.

Still Loving You i Scorpions w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 11. Wiadomości od Was nie tylko o porze roku, ale także i o grzybobraniu, bo to już ten czas właśnie. Grzybów było w bród, ale nie wszędzie, bo tak jak z tych raportów od Was wynika, to na Podlasiu grzybów sporo, ale już w okolicach Żywca, w okolicach Zakopanego niekoniecznie, więc jeżeli zbieracie i te grzyby u Was są, to bardzo dobrze. Proszę pomyśleć o tych, co można z nich przygotować, bo w przyszłym tygodniu będziemy o grzybobranie pytać, ale na razie nie zdradzam szczegółów, więcej powiem w okolicach piątku. Na zegarze, tak jak wspominałam, 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi dni, których nie znamy i Marek Grechuta.

0: Radio Plus.
1: Dziewięć domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii przy linii wysokiego napięcia. Policjanci z Wielkopolski przejęli klefedron o wartości 31 milionów złotych. Przez dwie najbliższe noce zamknięty będzie tunel na Zakopiance. Jest 11. Marcin Bartnik. Groźny wypadek w Małopolsce. Zablokowana jest krajowa 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę. Trzy osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy. 9 domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Tym samym liczba takich urządzeń odkrytych w ostatnim czasie wzrosła w regionie do 21. Nowe ładunki znajdowały się przy linii wysokiego napięcia w Graustein i zostały rozbrojone przez specjalistów. To miejsce znajduje się między trzema odkrywkami węgla brunatnego przy granicy z Polską. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. Służby sprawdzają również, czy ma to związek z aktami sabotażu w stacjach elektroenergetycznych w Brandenburgii i na Drenni Północnej Westfalii. Udana akcja służb w Wielkopolsce. Funkcjonariusze zabezpieczyli klefedron o wartości 31 milionów złotych. Odkryli w Kłodławie ponad pół tony narkotyków, linię produkcyjną i 160 tysięcy złotych w gotówce. Na gorącym uczynku wpadły dwie osoby. Grozić im może do 20 lat więzienia. Po piątkowych kontrowersjach jest zapowiadana zmiana w rządzie. Po dymisji Mikołaja Dorożały, dziś powołany na stanowisko wiceministra klimatu i środowiska, został Sławomir Ćwik. Dorożała odchodził z resortu po konflikcie ze środowiskami myśliwych i leśników. Ćwik jest posłem Unii Centrum i członkiem zarządu tej partii. Obowiązki sekretarza stanu obejmie 14 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tunel na Zakopiance znów będzie zamknięty i to przez dwie noce, wszystko przez prace serwisowe. Dziś w nocy oraz wtorku na środę tunel pod Luboniem Małym będzie nieprzejezdny. W tym czasie drogowcy przeprowadzą prace serwisowe i przegląd systemów bezpieczeństwa.
2: Pierwszą noc z poniedziałku na wtorek zamkniemy przejazd w kierunku Nowego Targu. Zamkniemy też całkowicie drogę ekspresową od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Prace tutaj będą trwały od godziny 22 do 6, a od 1.30 do 2 w nocy zamkniemy również przejazd w kierunku Krakowa. Kolejne nocy z wtorku na środę, podobne prace, tym razem w Nitce w kierunku Krakowa.
1: Wyjaśniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy na węźle Lubień będą kierowani na objazdy drogą wojewódzką nr 968 do Mszany Dolnej, a następnie krajową 28 do węzła Skomielna Biała.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Would I Lie To You i Charles & Eddie w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze prawie 20 minut po 11, a w wiadomościach od Was, no chciałoby się powiedzieć tak, gdyby tak lato zechciało zostać na dłużej, bo to lato króluje, chociaż są i tacy, którzy czekają jesieni i nawet już przyszykowane są ozdoby świąteczne. Więc jeszcze 5 minut czekam na wiadomości od Was, 6 9 1 140 1 141, to jest SMS-owy numer dla Was, a przypominam, że pytam o to, która pora roku jest dla Was najwspanialsza, którą lubicie najbardziej. Czy cieszycie się z tego, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa? Czy jednak już wypatrujecie jesieni? Albo może to wiosna lub zima jest tą porą roku najmilszą dla Was? 6 9 1 140 1 141.

0: starsi, prawie z Gonna Stop Us Now w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a jego też nic nie powstrzyma, nie powstrzyma nic Adama, prawdopodobnie. Dzień dobry, Adamie. Halo, halo? Halo? Coś nam się tutaj nie udało połączyć. Dobrze, to jeżeli chodzi o... To...
1: Halo,
0: o, udało nam się.
1: Jestem, Adamie.
0: Dzień dobry jeszcze raz. Powiedziałam na początku, że ciebie też nikt nie powstrzyma przed dotarciem do Mierzei, do Piasków na Mierzei Wiślanej, bo napisałaś o tym, że właśnie na rowerze ze Świnoujścia do Piasków podróżujesz. Załapałam cię na tej trasie, ale to lato takie prawdziwe, słoneczne, to jest ta ulubiona pora roku dla ciebie.
1: Oczywiście. Czyli... Lubię się wygrzewać.
0: A czy nie jest za gorąco wtedy na rower?
1: No czasami tak.
0: Okej, ale rozumiem, że to lato, więc ty nie czekasz na jesień, która przed nami.
1: Nie.
0: Dobrze, to powiedz, jakie warunki na trasie dzisiaj?
1: Dzisiaj jest ładnie. Nieduży wiatr, przebijające się słońce, trochę cienia, około 20 stopni, w porządku.
0: Czy zatrzymałam ciebie na tej trasie? Ile ty jeszcze masz drogi do pokonania dzisiaj?
1: Dopiero wystartowałem, myślę, że z 80
0: kilometrów.
1: Może 90, zobaczę, gdzie będzie postój.
0: Wow, to trzymam kciuki, dla ciebie także koszulka od Radia Plus, żeby to lato trochę zatrzymać na dłużej właśnie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Okej, to jeśli mnie ktoś słucha ze znajomych, to oczywiście wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam moją rodzinę, żonę, dzieci, które gdzieś tam teraz w szkole i w pracy. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, którzy zmagają się z kręceniem kółkiem.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i żeby z wiatrem było zawsze. Wszystkiego dobrego.
1: Oczywiście.
0: Do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Daddy Cool i Bonnie M teraz w Radiu Plus. She's crazy like a fool.

0: Radio Plus.
1: Po dwóch dniach przesłuchań są zarzuty dla Romana Rzet w sprawie afery Zonda Krypto. Generał Szymczyk stawił się na rozprawę dotyczącą odpalenia granatnika w Komendzie Głównej Policji. S1 nie przejezdna w kierunku granicy ze Słowacją. Jest 12. Marcin Bartnik. Roman Rzet po dwóch dniach przesłuchań w katowickiej prokuraturze usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, a wczoraj doprowadzony na przesłuchanie. Dlaczego? O tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Dotychczas w sprawie giełdy kryptowalut wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W ubiegłym miesiącu śledztwo w sprawie Zonda Krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
1: O zarzutach poinformował obrońca Romana Rzet po wyjściu z prokuratury. Teraz inna głośna sprawa. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie odpalenia granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022. Przed sądem rejonowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Płowecki. Dzień dobry.
3: Jestem. Dzień dobry. Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
1: Krzysztof Płowecki, dziękuję za relację. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na krajowej 75 na trasie Nowy Sącz Brzesko. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
4: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Dodatkowo pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
1: Mówił Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Trasa może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Utrudnienia również na drodze ekspresowej S1 w rejonie Żywca w kierunku granicy ze Słowacją. Między węzłami Browar i Węgierska Górka doszło do kolizji dwuosobówek i ciężarówki. S1 prowadzi do przejścia granicznego ze Słowacją w Zwardoniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe słynnego aktora Jana Frycza. Byłeś nie do podrobienia, mówił reżyser i aktor Mikołaj Grabowski, a wyraźnie wzruszony Jan Englert w czasie uroczystości zaznaczał.
5: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy. Ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem. Prawdopodobnie w tej chwili poucza chóry anielskie, że pora zmienić sposób śpiewania na jakiś ciekawszy i nowy.
1: Jan Frycz był aktorem m.in. Teatru Starego w Krakowie i Teatru Narodowego w Warszawie. Aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Poniedziałek, nowy tydzień. Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski również. Zaczynamy bardzo przebojowo. Kochać cię za późno to jeden z wielkich przebojów polskich dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na dobry początek grupa Kombi.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, a 1 października w Warszawie wystąpi Drupi, wielka gwiazda włoskiej piosenki, niesamowicie popularny. W drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku wtedy lansował przeboje Vadovia, Serenae, Piccole, Fragile. Wielokrotnie przyjeżdżał do Polski, między innymi wystąpił na festiwalu w Sopocie, pierwszy raz pod koniec lat 70., drugi raz w roku 2000. Radio Plus jest patronem medialnym tych koncertów.
2: I teraz rozdajemy właśnie zaproszenia do Gdańska. Gdyby ktoś miał ochotę, podwójne zaproszenie, czyli naturalnie z osobą towarzyszącą, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141 i zaglądamy teraz urodzinowo do kalendarza, bo dzisiaj właśnie swoje święto ma Chrissy Hynde.
1: Wokalistka grupy The Pretenders. Zagramy jeden z największych przebojów tej formacji. Rok 1994, I'll Stand By You. Wtedy ten singiel trafił na listy przebojów. Dzisiejsza jubilatka Chrissy Hynde i grupa Pretenders.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Hungry z filmu Dirty Dancing i niezapomniany Eric Carmento za nami, a przed nami informacja o tym, kto dostanie od nas zaproszenie na koncert Drupiego.
1: Tą osobą jest Ewelina. Ewelino, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i wszystkiego najlepszego, bo wiemy skądinąd, że dzisiaj świętujesz swoją rodzinę.
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: To mamy dla ciebie prezent, podwójne zaproszenie na koncert Drupiego do Gdańska już 29 września. Trafiliśmy z prezentem?
2: Tak, super, cieszę się bardzo.
1: Świetnie, z mężem się wybierzesz, a macie daleko?
2: Tak, daleko, około 600 kilometrów.
1: Wow, wow, to daleko, ale to naprawdę będzie pretekst, żeby spędzić weekend nad morzem.
2: To raczej tak.
1: No świetnie, to wszystkiego dobrego od nas raz jeszcze i udanego wyjścia na koncert.
2: Dziękuję bardzo. Czy mogłabym jeszcze pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Chciałabym pozdrowić męża, synów i całą swoją rodzinę, no i oczywiście tutaj panów prowadzących.
1: Bardzo dziękujemy, też pozdrawiamy. Trzymaj się ciepło, dobrego dnia urodzin.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję, dzięki. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, no to było krajowo, jeżeli chodzi o urodziny, a teraz będzie zagranicznie.
0: No tak nie do końca zagranicznie, bo urodził się rzeczywiście za granicą, w Liverpoolu, John McIntyre, wokalista grupy Bad Boys Blue, ale od kilku ładnych lat mieszka w Polsce pod Łodzią, bo ma żonę Polkę, Sylwię. No i stąd wyjeżdża na koncerty, bardzo często koncertuje. Zespół Bad Boys Blue największe triumfy święcił właśnie kiedy John dołączył do tej grupy w roku 1984. Potem było pasmo wielkich sukcesów. Do nich należy utwór Pretty Young Girl.

0: Arquette Bass, czyli Dlaczego odchodzisz, to była Janet. Przebój z filmu Nakarmić kruki Carlosa Saury. Piosenka nagrana 2 lata przed premierą filmu, ale dopiero dzięki temu, że znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Nakarmić kruki, stała się słynna na całym świecie. Raz jeszcze zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest, bo gdyby żył, to dzisiaj obchodziłby swoją urodzinę. 7 września 1956 roku na świat przyszedł Richard Riedel.
0: Wokalista zespołu Jam, autor słów, kompozytor, no przede wszystkim niezwykle charyzmatyczny frontman. Szkoda, że go nie ma między nami, ale pozostały jego niezapomniane piosenki. Do nich należy utwór Naiwne pytania, czyli W życiu ważne są tylko chwile. Zespół Jam.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: To był Rod Stewart i piosenka When I Need You, przeróbka hitu, który śpiewał Leo Sayer, ale w wykonaniu Roda Stewarta ten utwór również trafił na światowe listy przebojów, bo Rod Stewart to genialny twórca piosenek, które już niektórzy nagrywali wcześniej. Raz jeszcze zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest. 7 września 1987 roku w sprzedaży ukazuje się drugi album grupy Pet Shop Boys pod tytułem Actually.
0: Poprzedni debiutancki krążek Please odniósł niesamowity sukces. Popularnością cieszył się utwór West End Girls. To był hit absolutnie światowy, ale Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe, zamierzali tylko na tym sukcesie bazować swojej kariery. Nagrali fantastyczną płytę, z której pochodzi m.in. przebój It's a Sin. Chcemy teraz Państwu tę piosenkę przypomnieć, a Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.
1: Zgadza się.
0: I co tam będzie się działo?
1: A między innymi koszulki takie fajne, cały czas jeszcze w klimacie wakacyjnym z syfonem. Taka grafika, no, mam nadzieję, że...
0: Ponoć ma być bardzo ciepło jeszcze przez najbliższe dni.
1: Jeszcze przez najbliższe 2 dni ma być ciepło. Jakby lato nie miało ochoty jeszcze powiedzieć nam do usłyszenia i bardzo dobrze, bo jutro i pojutrze nawet w okolicach 30 kresek, także jeszcze być może będziemy korzystali z wiatraków i klimatyzacji.
0: To my żegnamy się też gorąco. W tej godzinie to prawie wszystko. Za chwilę wiadomości, a teraz It's a Sin, Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys. We'll be right back.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus.
1: Po 15 latach przyznaje się do zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej w Gdyni. Głos zabrała prokuratura. Pociąg staranował ciężarówkę pod Suwałkami. Za chwilę też emerytka, rekordzistka z Bydgoszczy. Jest 13. Marcin Bartnik, podejrzany, współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
2: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2026 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
1: Wyjaśniał Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Do zabójstwa 13-letniej Izabeli Strzałkowskiej doszło 23 sierpnia 2011 roku w Gdyni. Ciało dziewczynki, która wieczorem odprowadzała swoją koleżankę na przystanek autobusowy, znaleziono w lasku w dzielnicy Dąbrowa, 300 metrów od bloku, gdzie mieszkała. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli profil DNA potencjalnego sprawcy. Podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Pociąg staranował ciężarówkę. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Skład przewożący naczepy uderzył w ciężarówkę przewożącą masę bitumiczną na niestrzeżonym przejeździe. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego.
3: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
1: Mówi Karol Górski z suwalskiej policji. Ruch jest całkowicie wstrzymany, dodaje Tomasz Łotowski z PKP PLK.
4: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
1: Na miejscu pracują strażacy i policjanci, którzy ustalają okoliczności wypadku. Minimalnie rośnie bezrobocie. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu, poinformował resort pracy. Jedni kręcą nosem, drudzy sięgają po nowe potrawy z zaciekawieniem. Od 1 września doszło do sporych zmian w szkolnych jadłospisach. To przede wszystkim mniej mięsa, ale za to więcej owoców i roślin strączkowych.
5: Głodni bardzo?
6: Tak.
5: Co wybraliście?
7: Właśnie zgodnie z nowym rozporządzeniem i z nową dietą planetarną mamy tutaj kotlecie kisielsze rzeczy, ratatuj, kaszą, czyli bardzo zdrowo. Nie wszystkie dzieci tak chcą mieć, ale można powiedzieć, że o, powoli się przyzwyczajają.
6: Spróbuję, też spróbuję.
5: Jedzenie ma być bardziej różnorodne.
6: No.
5: To chyba dobrze.
6: No chyba.
5: Co sądzisz o tych zmianach?
6: Są trochę słabe, bo ja też lubię mięso.
5: Czyli wolałabyś, żeby mięso było częściej?
6: No trochę tak.
1: Szkolną stołówkę w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Głównym celem zmian jest wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 42 tysiące złotych brutto miesięcznie otrzymuje emerytka z Bydgoszczy. To najwyższa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce, informuje ZUS. Bydgoszczanka na emeryturę przeszła w wieku 81 lat po 61 latach pracy. Wyższe świadczenia otrzymuje krajowy rekordzista, emeryt ze Śląska. Jego emerytura przekracza 54 tysiące złotych brutto miesięcznie. Mężczyzna na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 86 lat, a jego staż pracy wyniósł ponad 67 lat. We'll be right back.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I zrobiło nam się 6 minut po 13. Dzień dobry, w poniedziałkowe popołudnie. Janek Pasterski, teraz w Radio Plus, Tina Turner.

Ostatnie tchnienie lata od 25 do 29 kresek w większości naszego kraju, a środa to już będzie po prostu upał, 31 stopni. Odpowiada za to antycyklon Urlich, tak się nazywa, pięknie, trochę złowieszczo, ale przynajmniej będzie ciepło.

słoneczne San Francisco, Scott McKenzie i kwiaty we włosach. Obowiązkowo one się pojawiają, ale to nie trzeba aż jechać do San Francisco. Można w Polsce, można u nas przywdziać piękny uśmiech na twarz, dobry humor, dobre podejście, kwiaty we włosach. I to też może być przyjemny czas.

muzyczny roller coaster. Bohemian Rhapsody i Queen takim mocnym rockowym akcentem kończymy tę godzinę. To już prawie 14 w Radiu Plus. Za chwilę pora wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Zatrzymany w związku z aferą zonda krypto Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty, m.in. oszustwa. Przyjechał na komisariat samochodem, miał trzy zakazy prowadzenia pojazdów. Służby apelują o spokój. Na wschodzie Mazowsza pojawił się żubr. Jest 14. Marcin Bartnik. Kolejne zarzuty w aferze zonda krypto zatrzymane w sobotę w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. Jak przekazał jego adwokat, jeszcze dziś więcej szczegółów mają podać śledczy. O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką zonda krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
1: Podejrzany to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w stołecznym szpitalu południowym, ogłaszano w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić w listopadzie, zapowiada ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
1: W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy pracujących w podmiotach posiadających umowy z NFZ. Najważniejsze zmiany dotyczące także czasu pracy mają wejść w życie rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację Rady Ministrów. Został wezwany jako świadek. Ostatecznie trafił za kraty. Policjanci z Iłowej w Lubuskiem zatrzymali 25-latka, który przyjechał autem do komisariatu na przesłuchanie, mimo że miał trzy aktywne zakazy kierowania. Do tego był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Po tej wizycie na komisariacie młody mężczyzna nie wrócił już do domu, lecz po przesłuchaniu został odwieziony do zakładu karnego. Ma do odsiadki 10 miesięcy za przestępstwa drogowe. 45 tysięcy osób na wystawach poświęconych Janowi Pawłowi II. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach podsumowało tegoroczne wakacje. Jesteśmy otwarci cały rok, zachęca dyrektor Piotr Polak.
4: Fenomenem naszego muzeum od zawsze pozostaje jedna i ta sama rzecz, czyli oryginalne mieszkanie, w którym Karol Wojtyła się urodził i spędził pierwsze 18 lat życia. I zawsze dla zwiedzających jest dużym przeżyciem emocjonalnym, więc myślę, że zarówno te stare atrakcje, jak i te nowe w dużej mierze przyciągają zwiedzających do naszej instytucji.
1: Muzeum udostępnia zwiedzającym blisko 200 autentycznych pamiątek związanych z życiem Jana Pawła II i jego rodziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Taki widok na Mazowszu to prawdziwa sensacja. Żubr pojawił się w weekend na wschodzie województwa. Król Puszczy był widziany m.in. przy Krajowej 19 pod Sarnakami oraz na jednej z posesji w miejscowości Rzewuszki. Służby potwierdzają, że dostały w tej sprawie zgłoszenia od mieszkańców.
5: Osobnik ten najprawdopodobniej przeszedł przez rzekę Bug, na której utrzymuje się bardzo niski stan wody. Ze zgłoszeń wynika, że zwierzę nie jest agresywne.
1: Mówiła Emilia Matejczuk z policji w Łosicach. Służby apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do żubra.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I król popu już teraz w Radio Plus, czyli oczywiście Michael Jackson z przebojem Billie Jean. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio Plus.

Gorące rytmy Lubega Mambo No. 5 to za nami. No właśnie, ciepło wręcz upalnie będzie jutro, będzie w środę, to powyżej 3 dych nawet. Wow, wow. Ostatnie podrygi lata, także warto korzystać i dlatego też w tym tygodniu rozdajemy jeszcze koszulki z krótkim rękawem, właśnie z takim wakacyjnym wydźwiękiem, bo na grafice, na logo, na klatce piersiowej znajduje się syfon, czyli fajnie z humorem retro koszulka, wracamy wspomnieniami do tamtych czasów. Gdyby ktoś miał ochotę na koszulkę, to chętnie podrzucę, dajcie znać SMS-owo pod 691 141 141.

Ten moment, kiedy można było odrobinkę zwolnić, prawda? Nazywany inżynierem dźwięku i słusznie, Alan Parsons Project, Don't Answer Me. A koszulka wakacyjna z syfonem trafia dzisiaj do Darka z Jasła, także gratulujemy. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służyć. Kolejne t-shirty oczywiście będziemy rozdawali w kolejnych dniach w Radiu Plus. Za chwilę do ogrodu się przeniesiemy z grupą DAP. Ale już teraz Abba, Lay All Your Love On Me.

0: Radio Plus.
1: Ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii Zandrychowa. Wciąż gorąco w cieśninie Ormus rosną ceny na stacjach paliw. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. Jest 15. Marcin Bartnik. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii Zandrychowa. Zdaniem śledczych mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
2: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny, ponieważ były do niej wysyłane wiadomości. Ona jeszcze przed utratą przytomności dzwoniła do brata, do ojca.
1: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Oskarżeni w śledztwie nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Przypomnijmy, 14-letnia Natalia w czasie siarczystego mrozu w 2023 roku wyszła rano do szkoły. W drodze źle się poczuła, telefonowała do ojca, mówiąc, że nie wie, gdzie się znajduje. Dziewczynka została znaleziona w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali jej uratować. Kierowcy płacą i płaczą. Ceny paliw wciąż rosną, a na horyzoncie obniżek nie widać. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
3: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł, także bardzo dużo.
4: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
5: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
6: Muszę jeździć po prostu, żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
1: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
7: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
1: Wyjaśnił Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Do tej pory jedynym paliwem, które mimo wszystko taniało, był autogaz, ale i tu dobra passa się skończyła, ma podrożeć o kilka groszy. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja, chodzi o porządek administracyjny, tłumaczy Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale również do cywilów. O tym, kto może otrzymać taki dokument, Jakub Krzyżak.
8: Są trzy rodzaje kart mobilizacyjnych. Czerwone i zielone trafiają do żołnierzy pasywnej rezerwy, niebieskie do cywili. Chodzi tu głównie o pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej, ale i lekarzy, weterynarzy czy informatyków, a także o inne zawody przydatne w wojsku. To standardowa, coroczna procedura, tłumaczy mi kapitan Michał Gełej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
9: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować.
8: Po otrzymaniu takiego dokumentu teraz nie trzeba robić nic. To po prostu informacja, do jakiej jednostki należy się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Tragedia na torach w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił mężczyznę na torach.
10: W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza, ustala dokładne wszelkie okoliczności tego zdarzenia.
1: Powiedziała nam Anna Baran z zielonogórskiej policji. Występują opóźnienia pociągów. Składy kierowane są na objazdy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 osób przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu. To po to, by promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
11: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
12: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
13: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielone świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
1: Dodawała Paulina Dzikowska z krakowskiej policji. Na przemarszu był nasz reporter Kuba Solarz.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I na dzień dobry koniec. To jest oczywiście tytuł piosenki Elektryczny Gitar. No to dzień dobry mimo wszystko, Janek Pasterski.

O, rozruszał skutecznie w to poniedziałkowe popołudnie Stevie Wonder, Part-Time Lover. To za nami prawie 20 minut po godzinie 15. Patrzę do kalendarza, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Tak to się fachowo nazywa, ładne święto, trzeba przyznać. I no, też taka godzina, że pewnie niebawem będziemy kończyli pracę, jak ktoś będzie miał okazję, żeby skorzystać w to błękitne niebo dzisiaj spojrzeć, cieszyć się pogodą, no to proponuję, warto to zrobić.

Łatwo przyszło, łatwo poszło. Polska Grupa 2 plus 1 po angielsku dla niepoznaki. Teraz też będzie po angielsku. Madonna, która zabiera nas na wyjątkowo egzotyczną wyspę La Isla Bonita.

W wyjątkowo tanecznych rytmach kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie. To Whitney Houston. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski. I dobrego popołudnia życzę. Słyszymy się jutro zaraz po 12.

0: Radio Plus.
1: Prokurator przesłuchał Romana Z. Są dokumenty w sprawie Zonda Krypto. Kolejne sabotaże w Niemczech. Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o uroczystościach ku czci Matki Bożej Kębelskiej. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Prokuratura przekazuje szczegóły przesłuchania zatrzymanego w sobotę Romana Z., były wspólnik Sławomira Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Mówiła rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Romanowi Z. grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura zabezpieczyła też kosztowności i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Kolejne sabotaże w Niemczech. Przy liniach energetycznych znaleziono urządzenia wybuchowe. W ciągu ostatnich kilku dni służby rozbroiły ich łącznie 21. Mateusz Gołębiewski.
3: Wcześniej urządzenia wybuchowe znaleziono w Dormagen, a w pobliskim Bergheim doszło do sabotażu linii wysokiego napięcia, który zakłócił pracę kilku bloków elektrowni. Tam również znaleziono ładunki, które miały doprowadzić do eksplozji. Teraz niemiecki dziennik Bild informuje, że 21 urządzeń wykryto w Saksonii, 8 koło stacji Berwelde i 4 w regionie stacji Graustein. Wszystkie zostały rozbrojone, nie było przerw w dostawach prądu ani zagrożenia dla mieszkańców. Saksonia to kolejny land, który jest celem aktów sabotażu. Podobne ataki na infrastrukturę energetyczną odnotowano w zeszłym miesiącu też w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą portugalskiego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. Półtora roku temu zamknął fabrykę Materacy w Łodzi i pozostawił 300 osób bez wypłaty odpraw i dokumentów. Z oszukanymi rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
5: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
6: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
7: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei.
4: Jak pani pracodawca oszukał?
6: Mnie osobiście na 2,5 pensji plus 3-miesięczną odprawę.
8: Nie wypłacił pensji zaległych, nie wystawił świadectwa pracy, nie mam odprawy emerytalnej. Mam nadzieję, że to uda się cokolwiek odzyskać.
9: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień?
1: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Każdego roku pielgrzymują tam tysiące wiernych z całej archidiecezji lubelskiej. W Wąwolnicy odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej.
10: Ja mam dwie intencje. Prośba o nowe powołania kapłańskie, bo mamy ich coraz mniej. Ludzi też mamy coraz mniej. A druga modlitwa o pokój, który jest bardzo zagrożony. Modlimy się do Matki Bożej Królowej Pokoju.
1: Mówił metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Wrześniowe uroczystości w Wąwolnicy są związane ze świętem narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przypadającym jutro.

0: Radio Plus.
1: Zarzuty dla kolejnego podejrzanego w aferze Zonda Krypto. Ciężarówka wjechała w pociąg w Jastrowiu. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o proteście robotów w Warszawie. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Z. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, bo chciał wyjechać za granicę. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji w prokuraturze krajowej był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co śledczy zarzucają Romanowi Z?
2: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo. Roman Z nie przyznaje się do winy w obu sprawach. Śledczy nie ujawniają też, czy był powiązany z poprzednimi zatrzymanymi.
3: Na to pytanie ma odpowiedź postępowanie i prokuratorzy prowadzą postępowanie w tym kierunku, aby te wszystkie okoliczności ustalić.
2: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Wciąż nie wiadomo też, jaką rolę w trwającym śledztwie pełni były szef Zonda Krypto.
3: Pan Kral ma status, co do którego nie mogę się wypowiedzieć.
2: Tymczasem zatrzymanemu w weekend Romanowi Z grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
1: Teraz Wielkopolska i spore utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu. Kierowca ciężarówki wjechał w lokomotywę. Nikomu nic się jednak nie stało.
4: W miejscu tego zdarzenia na tą chwilę jeszcze występują utrudnienia w ruchu kołowym pojazdów, z tego względu, że uszkodzony pojazd, no, pojazdem specjalistycznym, ciężkim sprzętem jest usuwany z tej drogi, ale myślę, że w ciągu godziny powinna ta droga być już udrożniona.
1: Mówił Przemysław Pachuc z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Zarówno o kierowca ciężarówki, jak i maszynista byli trzeźwi. Już od ponad tygodnia trwają poszukiwania zaginionej kobiety w Darłowie. 37-latka zniknęła 30 sierpnia po kłótni z mężem.
5: Wspólnie z innymi służbami, między innymi Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, funkcjonariusze sprawdzają każdy możliwy ślad i każdą informację, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety. W ramach ostatnich działań wspólnie przeszukano około 600 hektarów terenów nadbrzeżnych w rejonie Darłówka.
1: Mówiła Paulina Wiśniewska-Basiak z koszalińskiej policji. Zdjęcie zaginionej jest na stronie komendy w Koszalinie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Protest robotów w Warszawie. Aktywiści przeprowadzili roboty humanoidalne przed siedzibę Ministerstwa Cyfryzacji. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonywali organizatorzy. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał.
7: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości.
1: Organizatorzy twierdzą, że nietypowa manifestacja ma zwrócić uwagę na problem likwidowania miejsc pracy.

0: Radio Plus.
1: Paliwa wciąż drożeją. Za chwilę relacja naszego reportera. Są zarzuty dla mężczyzny z Gdańska. Strzelił z wiatrówki w głowę kobiety. Winobranie w Zielonej Górze dla ponad 200 osób skończyło się na Sorze. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ceny paliw z dnia na dzień są coraz wyższe. 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Po raz pierwszy od kilku tygodni drożeje też LPG. Czy jest szansa na obniżki na stacjach? Sprawdzał Jakub Krzyżak.
2: Analitycy przyznają wprost. Nie. Co gorsza, jeszcze w tym tygodniu diesel może przebić psychologiczną barierę 9 zł za litr, a 95 przekroczyć 8.
3: Drogo, ale nie mam wyjścia.
4: Żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
2: Mówili mi kierowcy. Ceny wciąż rosną, bo wciąż niespokojnie jest na Bliskim Wschodzie, w rejonie cieśniny Ormus.
5: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę.
2: Mówi mi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też LPG. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy.
1: Gaz ma kosztować około 3 zł za litr.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Strzelił w głowę kobiety z wiatrówki. Są zarzuty dla mężczyzny z Gdańska. 39-latka trafiła do szpitala, została postrzelona w trakcie wieczoru panieńskiego. W mieszkaniu podejrzanego kryminalni znaleźli broń oraz proch strzelniczy.
6: Zabezpieczone w mieszkaniu przedmioty zostaną zbadane przez biegłego sądowego z zakresu balistyki, który ustali m.in. z której jednostki został wystrzelony śród oraz czy spełnia ona warunki wiatrówki, na które nie jest wymagane pozwolenie. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna wcześniej strzelał do totemu informacyjnego, który uległ zniszczeniu.
1: Mówił Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. Napastnikowi grozi 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bezrobocie w Polsce wynosi prawie 6%. W wielu zawodach pracodawcy nie mogą jednak znaleźć pracowników. Zapytaliśmy, w jakich branżach występują największe deficyty.
7: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
1: Wymienia Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Braki wynikają w większości z luki pokoleniowej. Doświadczeni pracownicy odchodzą na emeryturę. Niewielu młodych jest jednak zainteresowanych tymi zawodami.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Winobranie w Zielonej Górze dla ponad 200 osób skończyło się na Sorze. Rekordzista wydmuchał prawie 5 promili.
8: Najczęściej były to osoby, u których poziom alkoholu we krwi przekraczał 3 promile i to zgodnie z prawidłami medycznymi jest stan zagrożenia życia, aczkolwiek większość tych osób jest zaprawiona, można powiedzieć, w bojach. Rekordzista miał 4,8 promila i normalnie rozmawiał z personelem.
1: Mówiła Sylwia Macher-Nowak, rzeczniczka szpitala. Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.

0: Radio Plus.
1: Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji. Chodzi o eksplozję granatnika. Marian Banaś nie będzie kandydował na prezydenta Krakowa. Za chwilę szczegóły. Pasażerowie na dworcu w Bydgoszczy ryzykują życie i przebiegają przez tory. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie granatnika w komendzie głównej. Generał Szymczyk miał początkowo status pokrzywdzonego, ale prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. Mateusz Chłystun.
2: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Marian Banaś, Stanisław Kułach i Marta Ratuszyńska nie wystartują w wyborach na prezydenta Krakowa. Nie zebrali wystarczającej liczby podpisów. Komisja nadal weryfikuje podpisy Bartosza Bochyńczaka z Konfederacji, Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka.
3: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy, czy w danym przypadku przyjęcie, że podpis jest rzetelny czy nierzetelny, to jest albo na plus, albo na minus.
1: Mówił Krzysztof Dyl z Komisji Wyborczej w Krakowie. Krakowianie pójdą do urn 27 września. Wizyty amerykańskich negocjatorów w Moskwie i Kijowie bez przełomu. Według informacji Bloomberga Rosja zamierza kontynuować wojnę. Negocjatorzy Donalda Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff byli w weekend w stolicach Rosji i Ukrainy. Sami mówili o postępach w rozmowach i przygotowaniach do kolejnych w formacie Ukraina, Rosja, USA.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Taki skrót może kosztować życie na jednym z dworców w Bydgoszczy. Część pasażerów przechodzi przez tory zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: O tym, że na dworcu w Fordonie dostępny jest teraz tylko jeden peron, nie wszyscy wiedzą. Pasażerowie chcą szybko dostać się na właściwe miejsce i zamiast korzystać z bezpiecznej drogi pod wiaduktem, przebiegają przez torowisko. Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje jednak, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w Polsce.
5: Skracanie sobie drogi przez tory, często sobie skracanie drogi do śmierci, to skrajnie ryzykowne.
4: Straż Ochrony Kolei zapowiada wzmożone patrole na stacji Bydgoszcz-Fordon.
1: Problem ma zniknąć w październiku, wtedy pociągi będą zatrzymywały już się przy obu peronach.

0: Radio Plus.
1: Współpracował z zaginionym szefem giełdy kryptowalut, są zarzuty dla Romana Rzet. Rozpoczął się proces policjantów z Andrychowa w sprawie śmierci nastolatki. Z okazji wizyty papieża Argentyńczycy będą mieli wolne od pracy. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura bada, czy i w jaki sposób zatrzymany w weekend Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Były współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka usłyszał już zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest też wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
3: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
2: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
1: Grozi mu do 10 lat więzienia. Rozpoczął się proces policjantów z Andrychowa. Mieli nie dopełnić obowiązków w sprawie 14-latki, która zamarzła na śmierć w centrum miasta. Wśród trzech oskarżonych jest były komendant z Andrychowa, Sławomir P.
4: Mając wiedzę o okolicznościach zaginięcia małoletniej, świadczących o istnieniu realnego zagrożenia dla jej życia lub zdrowia, pomimo dysponowania siłami i środkami pełniących służbę w komisariacie funkcjonariuszy, nie skierował żadnego patrolu do obsługi zdarzenia, ani też nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do odnalezienia pokrzywdzonej.
1: Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Mogą trafić do więzienia na 3 lata. Z okazji wizyty papieża Argentyńczycy będą mieli wolne od pracy, ogłosiła to prowincja Buenos Aires. Wolne 11 listopada ma umożliwić wiernym przybycie na mszę papieską przed bazyliką w Luján. Władze spodziewają się nawet 2 milionów ludzi. Leon XIV będzie w Argentynie od 8 do 11 listopada. Wcześniej odwiedzi Urugwaj, a później Peru.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Co czwarty uczeń w Polsce doświadcza wykluczenia rówieśniczego. Z raportu dla Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że powodem są nierówne szanse startu w dorosłość i ubóstwo. Od 20 lat te szanse wyrównują programy stypendialne Caritas Polska.
5: To skrzydła i dwa talenty, z których korzysta już ponad 16 tysięcy dzieci i młodzieży, mają realny wpływ na życie potrzebujących, mówi Magdalena Masiak z Caritas Polska.
6: Udzielamy takiej pomocy socjalnej dla dzieci, które potrzebują dofinansowania na dojazd do szkoły, na obiad, na pojechanie na wycieczkę szkolną razem z klasą, tak żeby nie czuły się wykluczone. W ramach tego stypendium mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, uczęszczać na treningi.
5: W tym roku startuje też druga edycja nowego programu Mosty, kierowana do usamodzielniających się młodych z domów dziecka prowadzonych przez Caritas. Stypendium pozwoli na ukończenie kursów zawodowych czy zdobycia prawa jazdy.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże to.

gorąca twych promieni. Zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni. Krąży lata senny lew, mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: 3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie. Witam świetliki, witam wszystkich, którzy są z nami pierwszy raz. I zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się o tej porze na 2 godziny. Dzisiaj po raz 2085. Na antenie Radia Plus można nas odbierać przez częstotliwości lokalne w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. I Facebook też jest dla Państwa dyspozycji. Jak zawsze zapraszam na fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Radio Plus wersalikami, czyli tak zwanymi wielkimi literami napisane, bo tam jest parę plusów lokalnych i one piszą się małymi i wielkimi literami, a dla odróżnienia to ogólnopolskie pasmo jest napisane wersalikami. To też tam zapraszam, pod pierwszym postem od góry, fanpage Radia Plus, tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla Państwa, dla słuchaczy Nocnych Świateł, komentarze, refleksje, myśli, pytania. Myślę, że dzisiaj temat jak najbardziej do tego skłaniający, bo dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce rozmawiać będziemy o tym, że zdrowa miłość do siebie jest fundamentem dobrej relacji. Naszym ekspertem tego wieczora jest Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Witam Cię, Izo, serdecznie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Miała być z nami jeszcze Mira Jankowska, ale z racji licznych obowiązków i jutro bardzo wczesnej godziny, o której musi w sobie wstać, żeby im podołać, to niestety daliśmy Mirze dzisiaj wolne. Pozdrawiamy Cię, Miro, serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak. Natomiast przechodząc już do istoty sprawy, czyli do dzisiejszego tematu, no to trzeba sobie na początek zadać takie pytanie, czy można naprawdę dobrze kochać drugiego człowieka, jeżeli sami nie potrafimy być dla siebie dobrzy. No bo tak, spotykamy się, i ja to słyszałem niejednokrotnie na własne uszy, że no miłość do siebie to egoizm. No ale czy miłość do siebie to rzeczywiście egoizm, czy może właśnie pierwszy krok do budowania dojrzałej i satysfakcjonującej relacji? Myślę, że tutaj to słowo dojrzałość jest szczególnie kluczem do tego, żeby zrozumieć, że egoizm od miłości różni się, no nazwijmy to zasadniczo, by nie pogłębiać jeszcze tej różnicy. No i dzisiaj porozmawiamy o tym, czym ta zdrowa miłość do siebie jest. Ta, która nie oznacza zapatrzenia w siebie, ale szacunek do własnych potrzeb, granic, emocji, wartości, tym samym także dla tych samych przestrzeni osoby, z którą jesteśmy w relacji. Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób traktujemy samych siebie, jak wpływa to na to, co kochamy, jak kochamy, jak wybieramy naszych partnerów życiowych i na co pozwalamy w relacji sobie i naszym partnerom, bo ta dobra relacja, mam takie przekonanie i mam nadzieję, że tutaj dojdziemy do tego w naszej dyskusji w sposób już konkretny dzięki Izie Kobiereckiej, która jest naszym ekspertem, że dobra relacja z drugim człowiekiem zaczyna się nie również, ale przede wszystkim od relacji z samym sobą, bo kiedy znamy swoją wartość, to potrafimy kochać bez ciągłego lęku. Nieraz w Nocnych Światłach rozmawialiśmy tutaj o stylach przywiązania, szczególnie o tym lękowym, który no, raczej nie pozwala na dobry dostęp do samego siebie. Uzależnienia też nie pomagają na tym, żeby kochać drugiego człowieka, bo człowiek uzależniony no, przede wszystkim musi się ze swoimi własnymi demonami zmierzyć. A my chcemy dzisiaj iść w stronę akceptacji, czyli braku potrzeby udowadniania, że zasługujemy na miłość, co jest problemem naprawdę wielu osób, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości i niską samoocenę. Tak więc zapraszamy, jak już mówiłem, do Państwa, nie tylko do słuchania, ale również do uczestnictwa na Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, do rozmowy, rozważania o miłości, bliskości, granicach i o tym, dlaczego warto zacząć od najważniejszej relacji w naszym życiu, czyli od relacji z samym sobą. Ale Izo, tutaj już do Ciebie kieruję to pytanie. Właściwie trzeba zacząć no, od podstaw, bo czym jest zdrowa miłość do siebie? No i tutaj to jest jedna część pytania, bo trzeba jeszcze dodać, a czym nie jest.
1: To może zacznijmy od tego, żeby powiedzieć sobie, czym ta zdrowa miłość do samego siebie jest. I powiedziałabym, że to niekoniecznie musi być czysty zachwyt nad samą sobą albo nad samym sobą i przekonanie, że zawsze mamy rację, albo takie właśnie egoistyczne patrzenie na różne swoje potrzeby, ale to jest bardziej sposób, w jaki pozostajemy sami ze sobą również wtedy, kiedy zawodzimy, kiedy popełniamy błąd, kiedy przeżywamy kryzys albo na przykład nie spełniamy własnych oczekiwań. Można byłoby nawet tak posunąć się do tego, że składają się na tą zdrową miłość takie trzy elementy. Pierwsza to taka życzliwość wobec siebie, uczciwość wobec samego siebie i taka odpowiedzialność, bo można powiedzieć, że jeżeli mamy samą życzliwość, ale bez takiej odpowiedzialności, no to bardzo często możemy zamieniać tą miłość w takie pobłażanie sobie, jeżeli mamy znowu bardzo duże odpowiedzialności za różne rzeczy, ale nie jesteśmy wobec siebie życzliwi, czy dla siebie samych mili, to przechodzimy w surowość i nieustanną presję, a jak jesteśmy nieuczciwi wobec siebie, to często jesteśmy w stanie zaginać rzeczywistość i okłamywać samych siebie, że na przykład nie jest tak, jak jest. Więc te elementy są bardzo ważne w kochaniu samego siebie, żeby nazwać to miłość zdrową. No i też miłość do siebie nie oznacza, można powiedzieć, że wszystko w sobie lubię, bo bardzo często spotykamy się, ja przynajmniej się spotykam z taką definicją, że jak ktoś siebie kocha, to znaczy, że musi wszystko w sobie akceptować, to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że naprawdę ta osoba siebie kocha. A ja bym powiedziała, że to jest bardziej o takim nieopuszczaniu siebie, nawet kiedy nie wszystko mi się w sobie podoba. To jest bycie ze sobą pomimo, a nie zawsze zda. I bym powiedziała też, że dla mnie zdrowa miłość to jest takie trzymanie ze sobą sojuszu na dobro i na złe.
0: No bardzo ci dziękuję za tą diagnozę, ale to od razu implikuje pytanie kolejne. Czy można kochać siebie, a jednocześnie mieć wobec siebie wymagania? To a propos tej odpowiedzialności, o której mówisz.
1: Czy można kochać siebie i nie mieć? Czy,
0: jednocześnie mieć wobec siebie wymagania.
1: Oczywiście, że tak. Tak jak mamy wymagania wobec wymagania albo różne potrzeby wobec innych, jak najbardziej możemy mieć. Tylko to, co jest moim zdaniem bardzo istotne w tym, to żeby mieć wymaganie wobec siebie takie, bym powiedziała, też życzliwe i nieprzesadzone takie, bo bardzo często jak się rozwijamy, jak dążymy do różnych rzeczy, to często ciągłe korygowanie samego siebie, rozwijanie samego siebie i ciągłe dążenie do bycia lepszym może być taką, bym powiedziała, nawet subtelną formą opuszczania siebie. Tak jakbyśmy nie akceptowali siebie, że jesteśmy wystarczająco dość tacy, jacy jesteśmy, tylko ciągle próbujemy się na przykład doskonalić. Więc wymagania w zdrowych granicach jak najbardziej mogą być, bo to świadczy o naszych, nie wiem, potrzebach, chociażby rozwoju, podążania za marzeniami, nie, jakimiś celami swoimi w ogóle. Ale jeżeli to już jest takie wymagania, bym powiedziała, takie wyśrubowane i takie wręcz nieludzkie, to moim zdaniem przestajemy mówić o miłości wtedy.
0: To wrócę do tego pytania, które otwierało naszą dyskusję. Czym w takim razie nie jest ta zdrowa miłość do siebie? Czyli idąc może dalej, gdzie zaczyna się ta zdrowa troska, a kończy się zdrowa troska, a zaczyna egoizm albo skupienie wyłącznie na własnych problemach?
1: Powiedziałabym, jak to w życiu, Paweł, bywa, że dobrze jest szukać ogólnie takiej równowagi, że to nie jest tak, że ja jestem teraz, nie wiem, zakochana w sobie, kocham siebie, więc ja jestem najważniejsza, jestem pępkiem całego wszechświata, tylko widzę siebie, nie tracę siebie z pola widzenia, ale też zauważam innych, zauważam ich potrzeby, uwzględniam też potrzeby innych, czyli jestem w stanie po prostu być w jakimś porozumieniu ze sobą, ale też z innymi. To jest dla mnie wtedy zdrowa miłość do samego siebie. Natomiast jeżeli moje potrzeby w pewnym momencie wydają mi się najważniejsze i za każdym razem albo w wielu sytuacjach odbywają się kosztem innych, to moim zdaniem zaczynamy mówić o bardziej takim egoistycznym podejściu, które może być krzywdzące na dłuższą metę.
0: No dobrze, no to teraz wróćmy do tego pozytywnego spojrzenia. Po czym możemy poznać, że nasza relacja z samym sobą jest dobra?
1: że jesteśmy, to troszeczkę powiedziałam, życzliwi wobec siebie. Zwrócił uwagę Paweł, że w momencie, kiedy naprawdę kogoś lubimy, kiedy o kogoś dbamy, kiedy kogoś kochamy, bardzo zwracamy uwagę, jak dobieramy słowa, w jakiej formie zwracamy się do kogoś, traktujemy inne osoby wtedy przyjaźnie, jesteśmy bardziej wyrozumiali. I to jest moim zdaniem taki dobry papierek lakmusowy pokazujący, jak siebie traktujemy i czy jesteśmy dla siebie dobrzy, czyli, czy w podobnym stylu rozmawiamy.
0: To znaczy, że krytyk wewnętrzny, jeżeli uruchamia krytykę, to konstruktywną, a nie taką z buta, tak?
1: Tak. Dokładnie, że moim zdaniem dobrze widać taki zdrowy sposób kochania samego siebie, jeżeli jesteśmy urealnieni, jeżeli na przykład coś zawaliliśmy, to nie mydlimy sobie oczu, że nie zawaliliśmy niczego i nie próbujemy zaginać rzeczywistości, ale bym powiedziała, że jesteśmy w stanie, pomimo tego, że nam coś nie wyszło, nie udało się tak, jak planowaliśmy, być ze sobą w kontakcie i być po prostu dla siebie humanitarni.
0: Czy ta miłość do siebie to jest coś, co się ma, czy raczej coś, czego uczymy się przez całe życie?
1: Myślę, że uczymy się tego przez całe życie. Część z nas może być takimi szczęściarzami, że jest tym, że tak powiem, nafaszerowana już w dzieciństwie przez ważne osoby, czyli tutaj rodziców, dziadków i opiekunów. Ale też bardzo chciałabym to, zwłaszcza przy tej audycji, powiedzieć, że takie myślenie, że najpierw musisz pokochać siebie i dopiero wtedy możesz naprawdę pokochać innych, jeżeli jest takie bardzo uproszczone, to może być takie myślenie bardzo krzywdzące, dlatego że czasami jest tak, że dopiero relacje z innymi, takie zdrowe relacje z innymi, które wydarzają się nie zawsze w dzieciństwie, ale na przykład potem trafiamy na takich dobrych ludzi, mogą być bardzo korygującym doświadczeniem. W związku z tym możemy się zacząć uczyć siebie postrzegać w inny sposób, bo na przykład nie byliśmy tego nauczeni, jak byliśmy na przykład dziećmi.
0: Bardzo istotna kwestia, ta dotycząca wewnętrznego dialogu i mam taką myśl, że warto, żebyśmy się skupili w następnej części właśnie na tym, bo to jest chyba jeden z takich kluczowych elementów tego, żeby mieć dobry kontakt ze sobą, to znaczy ta konstruktywna krytyka, żeby ona nie była wyrażana do samego siebie w takiej formie, która jest destruktywna. Ale to za chwilę, bo trzymam się tego dlatego, że od tego chciałbym wyjść także w stronę innych rzeczy, które wskazują na to, że nie traktujemy siebie z miłością. No bo to uznajmy, że jeden z zasadniczych elementów. A co ponadto może wskazywać na fakt, że ten brak miłości do siebie no jest na jakimś niewysokim poziomie albo właściwie go nie ma?
1: Między innymi na przykład wybieranie osób, które mogą nas ranić albo źle traktować, może świadczy o tym, że ten poziom miłości do samego siebie mamy na niskim poziomie, bo jesteśmy w stanie tolerować zachowania destrukcyjne albo takie, które są agresywne albo niesłużące nam i niektórzy z nas mogą traktować to nawet jako jakąś pewną normę albo że na to zasługują, więc jeżeli pozwalamy siebie na złe traktowanie, to może pokazywać, że nie do końca jednak kochamy siebie jako ludzi.
0: A czy można być takim przebojowym człowiekiem, dajmy na to, odnoszącym sukcesy, atrakcyjnym, a jednocześnie mieć bardzo niskie poczucie własnej wartości?
1: Można. Chociażby z tego względu, że bardzo często nie jesteśmy doceniani jako dzieci przez samo jestestwo, albo za samo jestestwo, to bardzo szybko uczymy się jako dzieci, że jesteśmy dopiero widziani i słyszani, kiedy osiągamy jakieś sukcesy, czyli jak na przykład przynosimy piątki ze szkoły, albo jesteśmy dobrymi dziećmi, nie robimy kłopotów, jesteśmy mili, pomocni, więc jeżeli w taki sposób dopiero ktoś na nas zwraca uwagę, to często uczymy się, że w życiu dorosłym dopiero jak osiągam różne rzeczy, to jestem coś warta. Więc ktoś może odnosić sukcesy, bo jest tego nauczony, ale wewnątrz może czuć pustkę, bo jak gdyby jego wartość jest taka, bym powiedziała, wtedy warunkowa, że jak dopiero coś mam, coś potrafię, to jestem wartościowy, jak tego nie mam, to trochę znikam.
0: No to dzieciństwo to właściwie prędzej czy później spodziewałem się, że pojawi się w naszej rozmowie. Jak dużą rolę według ciebie odgrywa w tym, o czym rozmawiamy, dzieciństwo, czyli sposób, w jaki byliśmy traktowani przez rodziców czy innych ważnych dorosłych? Czyli krótko mówiąc, może nie tylko o dzieciństwo mi chodzi, ale w ogóle jak z perspektywy psychologicznej powstaje nasz stosunek do samych siebie?
1: No, w momencie, kiedy inne ważne osoby, które początkowo, kiedy jesteśmy naprawdę mali, są całym naszym światem, traktują nas w odpowiedni sposób, to zawierzamy, że jesteśmy, to znaczy my nawet nie podważamy wtedy swojej wartości, bo wydaje nam się, że tak po prostu świat jest skonstruowany. Więc jeżeli jesteśmy w domach, gdzie jesteśmy pomijani, nieważni, to też nam się wydaje, że to jest jakaś norma. Więc dopiero potem poznawanie innych modeli, innych sposobów traktowania naszej osoby może spowodować, że weryfikujemy, że to, co uważaliśmy za jakąś normę, wcale taką normą nie jest i że świat jest bardziej skomplikowany. Więc jeżeli ktoś od najmłodszych lat, Paweł, jest traktowany godnie, to jego poczucie własnej wartości naturalnie się kształtuje na takim poziomie wysokim, bo on po prostu nie ma podstaw do tego, żeby myśleć, że jest, nie wiem, niewystarczający. Natomiast jeżeli jako dzieci jesteśmy ciągle porównywani, ciągle karceni i niewzmacniani w różnych rzeczach, to możemy też mieć takie błędne przekonanie, że niezależnie co zrobimy, tak jesteśmy niewystarczający. Ale też to jest też dla mnie ważne, że oczywiście dzieciństwo jest szalenie ważne, ale czasami może być tak, że no niestety nie mamy tego szczęścia być w takim domu, ale nawet jak jesteśmy w cudownym domu, to i tak jakieś potrzeby mogą nasze być niezrealizowane, ale dobrze jest też pamiętać, że w takim sensie nigdy nie jest za późno nauczeniem się kochania siebie.
0: No i o tym porozmawiamy za chwilkę, bo mówić będziemy, jak wspomniałem już wcześniej, o wewnętrznym krytyku, czyli no szerzej o tym dialogu z samym sobą, o wewnętrznym dialogu, czy monologu może nawet, ale też przy okazji o konfliktach wewnętrznych, które przy tym powstają. Tego wieczora cykl Miłość w praktyce. W Nocnych Światach rozmawiamy o zdrowej miłości do siebie jako fundamencie dobrej relacji. Naszym ekspertem jest Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Po piosence wracamy na ciąg dalszy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Miłość w praktyce. Zdrowa miłość do siebie jako fundament dobrej relacji. O tym dyskutujemy. Izabela Kobierecka jest z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Facebook czeka na Państwa komentarze. Fanpage Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami. Zgodnie z zapowiedzią, teraz będziemy rozmawiać o wewnętrznym dialogu, a może też konkretnie o tym, jak się uporać z wewnętrznym krytykiem, który czasami jest nadmiarowy. Ale o tym za chwilę, bo tak pomyślałem, że pewne przejście warto zrobić z tego, o czym rozmawialiśmy jeszcze parę minut temu, bo taką mam myśl, słuchając ciebie, co najczęściej przeszkadza ludziom w budowaniu dobrej relacji z samym sobą? Jak uważasz?
2: Myślę, że w dużej mierze przeszkadza nam to, co trochę już uwierzyliśmy jako właśnie dzieci, jak mamy taki wewnętrzny chociażby monolog, czy też dialog, to część z nas jest nauczona wspierać siebie w różnych działaniach, a część z nas bardziej sobie dokucza albo wręcz sabotuje różne działania, bo wydaje się właśnie taka niewystarczająca, zła, beznadziejna, głupia i w ogóle. Więc na pewno to, co pomaga nam w takim budowaniu

0: my z boku przyglądamy się i podziwiamy w różnych reaktorach, czy mówią o tym, czego im brakuje, gdzie jeszcze niedociągnięcia są i co im nie wyszło. Więc tu jest bardzo ważne, żeby znowuż mieć taką równowagę w tym dialogu i raczej budować takie myśli, które są dla nas wspierające. To nie znaczy, że musimy znowu zakłamywać siebie i mówić, że jestem wspaniała i wszystko potrafię, ale na przykład możemy bardziej zwracać uwagę, żeby mówić, nawet jeżeli nam coś nie wychodzi, to było dla mnie trudne, popełniłam błąd, ale mogę go naprawić. Nie muszę być idealna, żeby zasługiwać na szacunek. I to jest patrzenie właśnie pomimo różnych niedoskonałości w taki sposób życzliwy na siebie.
1: Czy w twojej praktyce zawodowej albo przez takie baczne przyglądanie się rzeczywistości dookoła, czy spotkałaś, widziałaś, zauważyłaś takie osoby, które potrafią bardzo dużo dawać innym, ale kompletnie nie potrafią dawać czegoś sobie? Mówię to właśnie w kontekście tej zdrowej miłości.
0: Oczywiście, że tak, bardzo dużo.
1: No dobrze, ale z czego to się bierze według ciebie?
0: Chociażby z tego, że jesteśmy trochę tego nauczeni, że za to byliśmy na przykład nagradzani, jak realizowaliśmy potrzeby innych. Myślę, że bardzo dużo kobiet ma to, mam, że bardziej dbają o samopoczucie i o potrzeby swoich bliskich, tutaj dzieci, męża, partnera, a potem bardzo długo nikogo tam nie ma i dopiero gdzieś ta kobieta stawia siebie. I czasami łatwiej jest być właśnie wspierającym i pomocnym dla kogoś niż dla samego siebie, bo nie jesteśmy nauczeni właśnie traktowania siebie w taki dobry sposób.
1: No dobrze, to porozmawiamy w takim razie dokładnie teraz o tym wewnętrznym krytyku. Czy to jest coś, czy może ktoś, albo element naszego ja, którego powinniśmy się pozbyć, czy raczej nauczyć się z nim rozmawiać?
0: Raczej nie ma możliwości, że uda nam się pozbyć. Im bardziej będziemy próbować się pozbywać czegokolwiek, tym bardziej to coś, ten głos i ten krytyk dopadnie, będzie na nas napierał. Tak, dokładnie tak. Więc tu bardziej chodzi o to, żeby dbać o taki aspekt, który bardziej nam uzmysławia, że to jest jakaś myśl, która nie pomaga mi, ale to nie jest to, co ja na swój temat myślę, tylko na przykład zasłyszane od innych osób, żeby w ogóle wyłapywać, że taki głos się pojawia w mojej głowie i żeby wiedzieć, w jaki sposób sobie z tym głosem radzić, czyli na przykład nie zawierzać całkowicie, że jestem beznadziejna, tylko na przykład odnosić się do jakiejś konkretnej sytuacji, że okej, może tego nie zrobiłam w taki należyty sposób, jakbym tego oczekiwała, ale nieprawdą jest, że jestem całkowicie beznadziejna, po prostu nie wyszłam ta jedna rzecz.
1: Czy w takim razie to w podobny sposób implikuje to, że w głowie czasami mówimy do siebie w bardziej brutalny sposób niż w jaki kiedykolwiek byśmy odezwali się do innej osoby?
0: Oczywiście, że tak, Paweł. To co jest takie właśnie bardzo raniące, że ja myślę, że z nikim tak okrutnie część z nas nie rozmawia jak z samym sobą. Że gdybyś miał nagłośnić te myśli, miałbyś dokładnie to samo powiedzieć do swojego ukochanego dziecka, do swojego najbliższego przyjaciela, to w życiu byś tak nie sformułował takiego zdania, tylko byś bardziej właśnie odebrał to sytuacyjnie, potrafiłbyś być bardziej czuły, bardziej wyrozumiały, bardziej nawet odnoszący się do dokładnie tej chwili, w której się to wydarzyło, a nie uogólniał na całą wartość tej osoby. A jak mówimy do samych siebie, to bardzo często traktujemy siebie, tak bym powiedziała, po macoszemu, bez właśnie takiego uwzględniania, że słowa, które sobie wmawiamy albo które słyszymy w głowie, też są zapadające i potrafią bardzo, ale to bardzo ranić.
1: Czy to jest coś wyuczonego, na przykład takie zdanie, taka myśl, przepraszam, która gdzieś tam w głowie się pojawia, jestem beznadziejny, znowu mi nie wyszło, jak zwykle zresztą,

0: O, wyszło mi. No to znasz przypadek, mam szczęście. Nie? Mhm. Głupi to ma zawsze szczęście. Albo inni są lepsi ode mnie, no to właściwie nie ma co próbować. No, czy to są rzeczy, które się wdrukowały, czy tworzymy je sami? Jako pewnego rodzaju wyuczona bariera przed trudnymi wyzwaniami.
1: Powiedziałabym, że bardziej jesteśmy tego nauczeni, bo jak jesteśmy naprawdę tacy mali, to my nie czujemy się wartościowi. Dopiero świat nam pokazuje, jak bardzo lub jak mało wartościowi jesteśmy. Czyli na przykład to, co mówią do nas rodzice czy opiekunowie, zapada nam w pamięć i jeżeli słyszysz bardzo często, nie wiem, od kogoś bliskiego, że jesteś beznadziejny, wcale nie umiesz tej matematyki, jesteś głąbem, jesteś nic nie wart, tobie to zawsze coś nie wychodzi, zawsze coś musisz skrzanić, a ty nawet nie próbuj, bo i tak ci nie wyjdzie, a po co będziesz się tam pchał, jak i tak jesteś za słaby i na pewno ci się nie uda, więc to nie bierze się znikąd, tylko prawdopodobnie część z tych różnych opinii gdzieś zasłyszeliśmy i zaczęliśmy je traktować jako część nas samych, ale jakbyśmy sobie tak przeanalizowali, jakie głosy w nas się odpalają, to okazałoby się, że bardzo często to jest głos mamy, to jest głos taty, to jest jakiś głos babci świętej pamięci i niekoniecznie to musi być to, co ja naprawdę na swój temat myślę, tylko tak byłam przyzwyczajona słyszeć na swój temat. I to, co ja często wręcz namawiam, żeby to robić, żeby aktualizować różne dane i o tym też wielokrotnie mówiłam, pewnie chociażby w Nocnych Światłach, żeby nie zawierzać, że jak kiedyś ktoś tak powiedział, to znaczy, że tak już ma być do końca dni. I może 20 lat temu ja byłam nieśmiałą dziewczynką, ale teraz na przykład po tych 20 latach, kiedy jestem dojrzałą kobietą, kiedy mam takie, a nie inne doświadczenia, mogę kompletnie inaczej siebie postrzegać, więc warto jest to aktualizować.
0: Czy w takim razie można, jak mówisz, że aktualizować, czy można nauczyć się mówić do siebie, jak to powiedziałaś, z życzliwością, z jakąś nawet czułością, bym powiedział, z takim zaopiekowaniem samego siebie zdrowym, jeżeli przez, dajmy na to 30, 40, a może nawet więcej lat było inaczej.
1: Jak najbardziej możemy się tego nauczyć, ale chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś przez 40 lat miał naprawdę kiepskie relacje wokół siebie i nie miał kogoś, kto właśnie uczył go kochania siebie, to wiadomo, że taka osoba będzie miała ciężej niż ktoś, kto przez 40 lat albo 30 był po prostu zaopiekowany, do kogo się zwracano z czułością, kogo uwzględniano, kogo widziano, kogo rozumiano i słyszano. Więc nie chcę, żeby to zabrzmiała jak taka, wiesz, prosta afirmacja, powtórz sobie 3 razy dziennie, jesteś ekstra i będziesz już ekstra, bo to byłoby nadużycie, Paweł, bo zdaję sobie sprawę, że między innymi dlatego wiele osób trafia na terapię, bo nie jest w stanie, pomimo tego, że już jest dorosła, że ma jakieś właśnie swoje sukcesy, osiągnięcia, nie jest w stanie wyzbyć się na przykład tego poczucia bycia niewystarczającym i cały czas sobie albo komuś coś udowadnia. Ale na pewno jest to do zrobienia, ale też trzeba mieć odpowiednie doświadczenia wokół, żeby móc zastąpić taką myśl czymś nowym, to ja też muszę być otwarta i chcieć nad tym pracować.
0: No to ktoś może zadać takie pytanie. Okej, sama akceptacja, dochodzimy do pewnego poziomu, który nas satysfakcjonuje, to znaczy daje nam kontakt do siebie z tą zdrową krytyką, a jednocześnie z tą życzliwością i odpowiedzialnością, nie tylko wobec siebie, ale dzięki temu również wobec osób, z którymi jesteśmy w bliskiej relacji, ale tak w ogóle w szerszym aspekcie, jeśli chodzi o środowisko, czy w ogóle o istnienie społeczne, funkcjonowanie społeczne. To ktoś może zadać pytanie, które właśnie tak mi chodzi po głowie. Czy taka sama akceptacja oznacza, że przestajemy się rozwijać?
1: I tutaj trochę powiedziałam o takiej samoakceptacji, że jeżeli, bo sam rozwój w sobie nie jest czymś złym ani dobrym. To wszystko zależy, po co jest nam ten rozwój potrzebny. Jeżeli mamy na przykład samoakceptację i jestem zadowolona z tego, na jakim etapie w życiu jestem, to jak najbardziej mam do tego prawo. Bo niekiedy, to trochę o tym wspomniałam w pierwszej części, że czasami rozwój traktujemy jako, że jeszcze tylko to osiągnę, jeszcze tylko schudnę, jeszcze tylko zrobię takie certyfikaty, jeszcze ukończę to, jeszcze będę tylko w związku, jeszcze tylko dzieci odchowam, jeszcze tylko to zrobię i wtedy to już będę mogła wreszcie siebie kochać. A życie płynie, to nie jest tak, że będzie taki idealny moment, który będzie wskazywał na to, że to jest najwyższy czas na to, żeby siebie pokochać. Uczymy się siebie kochać właśnie w tym niedostatku, w tym tym byciu niedoskonałym i ta uczciwość wobec samego siebie czy samej siebie będzie polegała na tym, że pomimo tego, że nie jestem do końca zadowolona z tego, co aktualnie mam albo jak aktualnie przeżywam jakieś rzeczy, to daję sobie prawo do tego, że właśnie nie jestem idealna, że na ten moment umiem tak, jak umiem, ale jestem na przykład otwarta na to, że chcę na przykład się tego nauczyć, bo ja mam taką potrzebę, a nie dlatego, że mi się wydaje, że dopiero wtedy zasłużę na coś.
0: Moim zdaniem to powiedziałaś rzecz absolutnie fundamentalną. Kochanie siebie w pewnym niedoborze to jest sztuka, prawda? A nie, tak. nie flekowanie siebie dlatego, że jestem niewystarczający wobec moich oczekiwań, wobec samego siebie. Piękna rzecz, naprawdę. Kochanie siebie w niedoborze to jest coś, co naprawdę warto zapamiętać, dlatego podkreślam czerwoną krechą taką, biorę w kółko, żebyście państwo to zapamiętali. Okay. Ale dziękuję ci za tę myśl. Ale właśnie tutaj, idąc za tym, chciałem ci postawić pytanie, jak odróżnić tą zdrową autorefleksję od samokrytyki, która jest destruktywna, niszcząca, ale to właściwie już nie ma potrzeby, bo to, co powiedziałaś o tym kochaniu siebie w niedoborze, właściwie wyczerpuje odpowiedź na to pytanie, którego nie postawiłem. Teraz chciałbym się skupić z kolei na takim funkcjonowaniu społecznym, no bo jednak ta wspólnota to jest mikrospołeczność, prawda? Bycie z bliską osobą w relacji, w związku. Kochanie siebie jest też wymagające wobec naszych emocji, które w jakimś stopniu są indukowane przez zachowanie drugiej osoby. Więc na przykład osoba, która przepracowała siebie na tyle, że ma tę miłość do siebie, tą zdrową miłość do siebie na jakimś wyższym poziomie niż była i ma świadomość tego, że rozwija się i pracuje w tym kierunku, no to jednak jest, mam takie przekonanie, pewne oczekiwanie, że ta praca będzie wspólna, bo jednak związek to jest bliski związek, bliska relacja, no to jest takie bardzo bliskie bycie razem i otwartość na to, co się przeżywa. A więc idąc dalej, chciałbym powiedzieć, że to się w jakiś sposób chcąc, nie chcąc udziela, a przynajmniej powinno udzielać. A jeżeli się nie udziela w takim razie, co powiedzieć osobie, która mówi, no słuchaj, ja po prostu taki czy taka jestem i nie masz co ode mnie wymagać, że się zmienię. Mówię tutaj oczywiście z perspektywy osoby, która nad tą zdrową miłością do siebie po to, żeby również kochać bardziej drugą osobę, ma już jakiś poziom pracy przerobiony i tę pracę rozwojową w jakiś sposób ma ustawioną jako może nie priorytet, ale coś takiego, co jest wpisane w codzienność.
1: Ja bym powiedziała, że relacja z samym sobą oczywiście wpływa na to, jakich partnerów wybieramy albo w jakich związkach trwamy, na co się zgadzamy i co uznajemy tutaj za miłość. Bo jeżeli na przykład głęboko wierzymy, że musimy zasłużyć na bliskość, to mogę wybierać osoby emocjonalnie niedostępne i próbować zdobywać ich uwagę. Jeżeli na przykład mylę napięcie z miłością, a taką spokojną relację wtedy mogę postrzegać jako coś, co jest nudne i nie dla mnie. Bo bardzo często to, co jest znajome, nie zawsze jest dla nas dobre, ale nasz układ nerwowy, to już też mówiliśmy przy innej audycji, często odczytuje taką znajomość jako bezpieczną, bo ja to znam. I oczywiście miłość do siebie nie gwarantuje nam dobranie takiego idealnego partnera, czy takiego wyboru, który byłby dla nas idealny, ale pomaga jednak, bym powiedziała, szybciej zauważyć, że w relacji dzieje się coś, co na przykład nam nie służy i pozwala zadać sobie chociażby takie pytanie, czy przy tej osobie mogę być sobą, czy na przykład czuję się szanowana, czy moje potrzeby mają tutaj znaczenie, czy ta osoba w ogóle respektuje moje potrzeby, czy rozwiązujemy konflikty, czy tylko je przeczekujemy, czy ona na przykład mówi, ja taka jestem, widziały gały, co brały i albo mnie taką tolerujesz i ja już nic nie robię, czy jednak jak widzi, że ja gdzieś coś zmieniam, rozwijam, to ona chce jednak w tym mi towarzyszyć. Możemy też na przykład patrzeć, czy kochamy tę osobę, czy przede wszystkim też walczymy o to, żeby nas wybrała, bo to, co jest moim zdaniem bardzo takie charakterystyczne, że osoba, która nie chce siebie opuszczać, która właśnie kocha siebie, rzadziej pozostaje w relacji za każdą cenę. Czyli jeżeli widzi, że na przykład w pewnym momencie relacja jej naprawdę nie służy i próbowała różnych sposobów i no nie da się tego naprawiać, to ona za wszelką cenę nie będzie tkwiła tylko i wyłącznie dlatego, że tak po prostu, nie wiem, dawno, dawno temu wybrała i tu się nic nie zmienia, tylko ona będzie patrzyła, jaką cenę też bycia w tej relacji płaci i ponosi.
0: Krótka przerwa. Proszę Państwa, parę ważnych myśli tutaj padło. Warto się na niej skupić, przemyśleć, chwilę refleksji, albo może sobie nawet zanotować, żeby później jakoś głębiej się zastanowić nad tym. Izabela Kobierecka jest dzisiaj z nami, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju, nasza ekspert tego wieczora. Rozmawiamy o tym, jak zdrowa miłość do siebie jest fundamentem, staje się fundamentem dobrej relacji. To w ramach cyklu Miłość w praktyce. Dzisiaj w Nocnych Światłach ten cykl wraca po raz pierwszy po wakacjach. My do Państwa wrócimy po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam o Facebooku. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, podzielić się swoim komentarzem, refleksją, doświadczeniem, zadać pytanie, to pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest na to miejsce.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Miłość w praktyce dyskutujemy o tym, jak zdrowa miłość do siebie może być, stanowić, a nawet jak stanowi i powinna stanowić fundament dobrej relacji. Izabela Kobierecka nam w tym pomaga, nasz ekspert tego wieczora, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Facebook dla Państwa przeznaczony to fanpage Radia Plus, pod pierwszym postem od góry w komentarzach przestrzeń na refleksje, myśli i pytania. No to teraz przejdźmy do konkretu już takiego, bo zdrowa miłość do siebie, a fundament dobrej relacji, czyli druga część tytułu, no skłania do tego, żeby zadać sobie pytanie o miłość do siebie, a wybór partnera, bo skoro relacja z samym sobą jest tak ważna, no to zobaczmy, przynajmniej spróbujmy zobaczyć, co dzieje się, kiedy wchodzimy w relację, no nazwijmy to na początku romantyczną, ale taką, która może mieć potencjał zamienienia się w relację trwałą, czyli wybór życiowy. Czy uważasz, że to jest zasadnicza kwestia na podstawie tego, o czym rozmawialiśmy w dwóch poprzednich częściach, że to, jak traktujemy siebie, wpływa również na to, na jakie traktowanie pozwalamy wobec siebie naszemu partnerowi, którego wybieramy, czy w tej relacji romantycznej, czy później, jeżeli zdecydujemy się na już wybór wspólnego życia, no to również tej trwałej relacji.
1: Oczywiście, że wpływa na to, jak, na co pozwalamy i w jaki sposób dajemy się traktować przez innych, ale też może być tak, Paweł, że normalnie my uznajemy, że nie zasługujemy, jesteśmy niewystarczający, że ktoś się taki ciekawy nami zainteresował i w ogóle zwrócił na nas uwagę i taka relacja, taka osoba może uczyć nas dopiero właśnie postrzegania siebie w inny sposób, niż dotychczas patrzyliśmy. Więc można powiedzieć, że na pewno to, jak siebie traktujemy, będzie wpływało na to, kto będzie zwracał naszą uwagę i co nam będzie się wydawało bardziej znajome, co nie zawsze znaczy dobre. Ale też może być tak, że właśnie jak ktoś będzie bardzo taki zdrowy i taki mocno zainteresowany, a my na przykład nie bardzo siebie kochamy, możemy od takiej osoby się uczyć siebie, postrzegać na nowo, bardziej życzliwie, bardziej bym powiedziała z czułością, miłością, bo możemy się przeglądać w oczach tej drugiej osoby.
0: Czy niska samoocena, brak szacunku do samego siebie może sprawić, że wybieramy, wiążemy się z osobami, które no nie są najprostszy sposób mówiąc dla nas dobre?
1: Może tak być, dlatego że nam się wydaje, że tylko na takie na przykład osoby zasługujemy i tylko taki ktoś może być już nami zainteresowany, więc możemy nie wierzyć, że ktoś bardziej interesujący albo bardziej wartościowy mógłby się zainteresować, więc możemy obniżać nasze standardy, nasze wymagania albo nasze potrzeby, bo w ogóle chcemy być przyjmowani przez kogoś i na przykład nie chcemy być odrzuceni, więc możemy tolerować więcej niż osoba, która zna swoją wartość i na pewne rzeczy sobie nie pozwoli.
0: A czy to może być przyczyną tego, że no ktoś, jakaś osoba, kobieta, mężczyzna wie, że jest źle traktowany, traktowana, a mimo to nie potrafi odejść? Czy są jeszcze jakieś inne przyczyny? Jak sądzisz?
1: Ja bym powiedziała, że trudne z odejściem może być na wielu poziomach, bo może mieć różne zobowiązania, bo mogą być dzieci, bo mogą być przekonania religijne.
0: Nie, no ale skupmy się na takiej relacji jeszcze romantycznej, takiej, gdzie nie padło to sakramentalne tak, czy no ludzie spotykają się i jakoś próbują coś budować, tą relację. No więc to może na razie na takim poziomie.
1: No to może być trudne odejście, bo możemy nie wierzyć, że kogo sobie znajdziemy, a bardzo dużo osób bardzo naprawdę boi się bycia z samym sobą. Więc
0: czy co, lęk przed samotnością może być silniejszy niż świadomość własnej wartości?
1: Oczywiście, że tak. Że często komuś może się wydawać, że bycie w jakimkolwiek związku lepiej świadczy o tej osobie, bo jest jakieś zainteresowanie nią i ktoś obok niej jest, niż na przykład bycie samemu, bo żeby nie być, bym powiedziała, zgorzkniałym w byciu samym, to moim zdaniem trzeba mieć poczucie własnej wartości wysokie, żeby nie pakować się jak gdyby w jakiekolwiek relacje, tylko te osoby, które dają swoją wartość, są w stanie być same.
0: No to z twojego doświadczenia zawodowego, z wiedzy, jakie uważasz są najczęstsze sygnały, symptomy tego, że w związku, w relacji zaczynamy tracić kontakt ze sobą?
1: Przede wszystkim bardzo często my nie doceniamy tego, jak my się fizycznie przy kimś czujemy. I jakbyśmy popatrzyli na to, co nasze ciało mówi w obecności osób, z którymi dobrze się czujemy albo z którymi się źle czujemy, to myślę, że mielibyśmy większy kontakt z taką swoją nawet intuicją, czy takim, bym powiedziała, impulsem, że często czujemy dużo szybciej, niż jesteśmy w stanie sobie to zracjonalizować. A my bardzo często ciało ignorujemy, uznając, że to, że jestem napięta i cały czas się zastanawiam, jak mam usiąść, jak mam powiedzieć, jak wyglądam, czy to jest okej, czy nie jest okej, to nie traktujemy tego jako wystarczający sygnał, żeby rozważyć, czy pakujemy się w coś dobrego, tylko nam się daje, że może jesteśmy po prostu zestresowani, ale jak jesteśmy właśnie z osobami, z którymi się czujemy bezpiecznie, to zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo często naprawdę nasze ciało się odpręża. To jest jeden taki sygnał. Inny sygnał może być taki, że zaczynamy na przykład bardziej zwracać uwagę na realizowanie potrzeb kogoś i w ogóle kosztem siebie, że niekoniecznie mam odwagę powiedzieć, że to mi się nie podoba albo wolałabym inaczej, tylko po prostu próbujemy się przypodobać, byleby ta druga strona właśnie była. Czyli jeżeli bardziej dbamy o tą relację za wszelką cenę, to to jest też niepokojące, że cokolwiek byśmy nie robili, to nie jesteśmy w stanie zaprzestać, bo boimy się na przykład utracić tej osoby.
0: No to dałeś mi dużo do myślenia, bo tak sobie zastanowiłem się i powiedzenie takiego zdania, kocham cię, ale nie zgadzam się na takie traktowanie, wymaga jednak, myślę, nie tylko miłości do tej drugiej osoby, ale właśnie zdrowej miłości do samego siebie, bo wymaga jednak przeskoczenia nad jakimś wulkanem emocji, które mogą się kotłować w nas, kiedy czujemy się właśnie w szerokim pojęciu źle traktowani.
1: Tak, ale wydaje mi się, że żeby doszło, Paweł, do takiego wulkanu, to już jest dla mnie dużo wcześniej, było dużo, można powiedzieć, takich czerwonych flag, z których sobie zaczęliśmy robić pełen dywan. I dlatego dochodzimy do jakiegoś wulkanu, bo w momencie, kiedy ja stawiam komuś granicę, to tylko pokazuję, odtąd dotąd jestem ja, odtąd dotąd jesteś ty. Jeżeli tobie pasuje tak, to przyjmuję, że możesz w taki sposób rozwiązywać sytuację albo mieć taką potrzebę, a ja jakby prezentuję, że mogę mieć inaczej. Więc to nie jest ani dobre, ani złe, że się różnimy. To jest tylko informacja, że może akurat w tym temacie się nie dogadamy, ale być może jest to przestrzeń do tego, żebyśmy porozmawiali i poszukali takiego rozwiązania, które zarówno jednej, drugiej stronie odpowiada.
0: No to w takim razie spójrzmy na pewną sytuację nadmiarową. Czy takie nadmierne dostosowanie się do naszego życiowego partnera, czy nawet takiego, któremu się przyglądamy jako, czy której się przyglądamy jako osobie, z którą chcemy się związać, to jest miłość, czy już nie?
1: Dla mnie w momencie, kiedy próbujemy się całkowicie przypodobać albo bardziej realizować czyjeś potrzeby, to dla mnie to jest bardziej lęk przed opuszczeniem, a niekoniecznie miłość. My możemy to nazywać miłością, że mi tak bardzo na kimś zależy, ale jeżeli zależy nam kosztem siebie, to już powinno być dla nas mocno niepokojące. bo na czym właściwie, Paweł, polega miłość, że mi zależy na twoim dobrze, a tobie powinno zależeć na tym, żeby tej drugiej stronie było dobrze. A jeżeli tylko jest realizowana potrzeba jednej strony, to jest jakaś nierównowaga, więc to chyba nie do końca można nazwać miłością. Ludzie, którzy siebie kochają, dbają o siebie nawzajem, troszczą się. Zależy jednej stronie, żeby tej drugiej było dobrze, ale też kochają siebie i nie rezygnują z jakichś rzeczy tylko dlatego, żeby się właśnie przypodobać. Bo znają swoją wartość i wiedzą, że na pewno rzeczy się po prostu nie zgadzają.
0: To gdzie widzisz w takim razie granicę między troską o potrzeby, o dobro swojego partnera życiowego, bądź narzeczonego, narzeczonej, a zapominaniem o sprawach własnych?
1: Wystarczy, że robimy coś kosztem siebie, że poświęcamy się, że gryziemy siebie język, nie mówimy jakiejś prawdy, że próbujemy ulegać dla załagodzenia sytuacji, albo żeby już nie rozdmuchiwać problemu, że zamiatamy sprawy pod dywan. To jest dla mnie regularne, ale bym powiedziała takie sukcesywne opuszczanie siebie. I to dobrze nie wróży, jeżeli tak robimy.
0: A jakie lekarstwo na to proponujesz?
1: Bycie asertywnym, bardziej stawanie za sobą, ale znowuż w dzisiejszych czasach, tutaj bym powiedziała, kiedy jest tak bardzo modna psychoterapia, bo myślę, że jest też modna po prostu psychoterapia, wiele osób, stawiając na siebie, może opacznie rozumieć uwrażliwienie na siebie w takim sensie, że teraz są moje potrzeby najważniejsze, a reszta ma po prostu patrzeć, żebym ja tylko miała tą potrzebę i zrealizowaną. Dla mnie asertywność przede wszystkim mówi o tym, że jestem w pełnym kontakcie ze sobą, łagodnie, ale stanowczo. Mówię o swoich opiniach, potrzebach, uczuciach, przy jednoczesnym szanowaniu czyjejś opinii, czyjejś potrzeb i czyjś uczuć. To nie jest tak, że ja mogę powiedzieć, jak ja mam, a ty już, Paweł, musisz zamknąć, bo ja wykorzystałam to prawo. To skoro sobie daję prawo do wyrażenia siebie, to też daję tobie prawo, żeby siebie mógł też wyrażać. Przy takim, bym powiedziała, takiej małej gwiazdce, o której bardzo dobrze jest pamiętać, że ja świadomie i z premedytacją nie staram się ciebie ranić. Nie mam natomiast wpływu na to, Paweł, czy ja ciebie nie urażę w tym, że na przykład na coś się nie zgodzę, że nie będę zachwycona jakimś pomysłem, że na przykład gdzieś nie pojadę albo czegoś nie wykonam, o co zostanę poproszona, czy postawię granicę. Nie mam na to wpływu, że kogoś nie urażę tym, albo że na przykład on nie strzeli jakiegoś focha. Natomiast mam wpływ na to, żeby zabrać odpowiednią formę, żeby zakomunikować to życzliwie, żeby to zakomunikować konstruktywnie, a i tak niektóre osoby, które do tej pory używały nas do różnych swoich celów, żachną się, no bo to nie mają interesu w tym, żeby wspierać ciebie w budowaniu swoich granic, jeżeli ja mogłam regularnie sobie przekraczać te granice. Ja zrobię wszystko, żeby było po dawnemu, bo mi to nie służy, że ktoś teraz zaczyna siebie bronić.
0: Ponownie zachęcam do refleksji, bo tutaj mamy dzisiaj bardzo dużo myśli, które warto poddać refleksji. Tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce o zdrowej miłości do siebie jako fundamencie dobrej relacji rozmawiam z Izabelą Kobierecką, psychoterapeutką, trenerem komunikacji i rozwoju. To w ramach cyklu Miłość w praktyce, który tego wieczora po raz pierwszy w Nocnych Światach po wakacjach. Półmetek Nocnych Świateł mamy za sobą. Bardzo szybko jakoś czas leci dzisiaj, bo tutaj bardzo treściwie i tak wartko te myśli się toczą. Sam jestem zaskoczony. Zapraszam Państwa teraz na chwilę przerwy. Jak zwykle o tej porze chwila muzyki. Wrócimy do Państwa za moment. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus jest też miejsce na Państwa komentarze, refleksje, myśli, wątpliwości, doświadczenia i pytania do Izy, do naszego eksperta. Tak więc zapraszam. Wracamy za parę minut na dalszy ciąg.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Zielone światła.
1: No to tak, patrzymy na zegar. 6 minut temu rozpoczął się wtorek, 8 września. Nocne światła trwają od 23:00 i do 1:00 będziemy z Państwem jeszcze blisko godzinę. Tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce dyskutujemy na temat zdrowej miłości do siebie jako fundamencie dobrej relacji, a naszym ekspertem jest Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. A na Facebooku miejsce na Państwa refleksje i komentarze. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, forum wymiany myśli dla świetlików, tam Państwa zapraszamy, jak zawsze, od wielu, wielu już lat, by dodawać swoje myśli. Przypominam też o tym, że jeżeli ktoś z Państwa słucha nas przez radio, no to na częstotliwościach lokalnych w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony Radia Plus. I teraz porozmawiajmy o tym, co już wielokrotnie padło dzisiaj w naszej rozmowie, to słowo granice, czyli zgodnie z tytułem cyklu Miłość w praktyce, no to porozmawiajmy o granicach w praktyce. Jak byś określiła, Izo, te zdrowe granice w związku?
2: Dla mnie zdrowe granice w związku to takie, że ja będąc w relacji dalej nie zatracam siebie, że mam swoje indywidualne też życie i że współtworzę jakąś nową jakość z drugą osobą, ale nie zatracam się w tej jedynej wspólnej jakości, bo pamiętajmy, że jak ludzie się poznają, to poznają się właśnie dlatego, że ktoś jest taki, jaki jest i niekoniecznie marzymy o tym, żeby dokładnie się z nami zlał i żebyśmy stali się kompletną jednością bez takiej możliwości dalszego odkrywania i poznawania tej osoby. I to bardzo często właśnie przy związkach jest szalenie atrakcyjne, że właśnie ktoś jest inny, że ma swój świat, że do tego świata można zapraszać, że my możemy kogoś zaprosić do naszego, że możemy pokazać coś, czego ta osoba nie zna, czegoś nauczyć się nawzajem. Oczywiście współdzielenie jakiegoś czasu jest bardzo ważne, ale wiele związków moim zdaniem z czasem wskazuje się na takie zrutynizowanie i niedbanie o te właśnie ja, tylko cały czas jest stawianie na my.
1: No żyjemy w takim świecie, to znaczy, nie, źle zacząłem. Żyjemy w świecie, gdzie nieustannie spotykamy się z innymi osobami, z którymi jesteśmy no, w różnych relacjach, bliższych, dalszych, ale są pewne grupy ludzi, które dopuszczamy bliżej. Czasami też takie, z którymi może nie jesteśmy za blisko, ale często się spotykamy, chociażby w jakimś szeroko pojętym środowisku pracy. No i na pewno i ty, i Państwo, którzy nas słuchacie, i ja również, mieliśmy takie doświadczenie, że postawienie granicy odbierane jest jako forma odrzucenia tej osoby, której tę granicę stawiamy. Skąd to się bierze? Czy uważasz, że jeżeli już mówimy o takiej bliskiej relacji, bo do tego dążymy, żeby jednak trzymać się tego budowania dobrej relacji w związku, czy jest jakaś metoda na to, żeby tą osobę, która to traktuje w ten sposób, jakoś uczulić, że to nie jest atak na nią, a na pewno nie odrzucenie i nie oskarżenie?
2: Ja bym powiedziała, Paweł, że często granice kojarzą się z czymś takim, że to musi być ostre, a granice przecież mogą być spokojne, elastyczne i takie z uwzględnianiem potrzeb też drugiej osoby. No i tu i siła bardziej nie wynika z tonu głosu, lecz z konsekwencji, z tego, że jesteśmy na przykład w jakiejś swojej prawdzie. Bardzo często my czujemy się winni, dlatego, że osoby, które przez lata uczyły się takiego podejścia, że dobra osoba jest zawsze dostępna, pomocna, nie sprawia innym zawodu, to nagle jak ona stawia granicę, to ktoś może po prostu nie rozumieć tego zachowania i że ta osoba się zmieniła i wręcz nie akceptować tego, że ona tutaj po prostu mówi nam w jakimś aspekcie nie. Ale warto jest wtedy też pamiętać, że poczucie winy nie zawsze oznacza, że robimy coś złego, tylko czasem oznacza, że robię coś nowego. No i że ta druga strona po prostu nie jest do tego przyzwyczajona, że dla niej to jest też jakieś niezrozumiałe, ale najczęściej, jeżeli naprawdę funkcjonujemy w zdrowej relacji, to na jednorazową odmowę, na postawienie życzliwej granicy, stanowczej granicy, druga osoba, która nas naprawdę akceptuje i jest z nami dlatego, że naprawdę nas takich sobie wybrała, nie obraża się śmiertelnie za postawienie granicy. Najczęściej obrażają się osoby takie, które po prostu nie mają interesu w tym, żebyśmy zaczęli dbać o siebie. Jeżeli ja odmawiam komuś i ktoś, albo na przykład na coś się nie godzę i ta osoba przestaje się ze mną przyjaźnić, kumplować, albo nawet być w relacji, to powinno mi to bardzo mocno rozpalić różne alarmy, bo każdy z nas ma prawo prosić, dopóki daje prawo komuś do odmowy. Jak nie dajemy komuś prawa do odmowy, to zaczynamy żądać. A żądanie w miłości to jest narzucanie jakby swoich potrzeb. A my przecież mówiliśmy o tym, że kochanie siebie i kochanie innych polega na tym, że staramy się dbać o siebie nawzajem. Więc jeżeli ja z jakiegoś powodu mówię, tutaj moje zasoby się wyczerpują, a ktoś po prostu się na mnie śmiertelnie obraża i już nie kumpluje się albo nie chce ze mną być, to właściwie powinniśmy, nawet bym powiedziała, czasami się cieszyć, że naturalna selekcja się robi, bo taka relacja nie była w takim razie zdrowa, bo w zdrowej relacji może być przez moment trochę niewygodnie, ale potem siadamy, rozmawiamy o tym i idziemy dalej.
1: No to o poczuciu winy jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo to jest poważna sprawa dla wielu osób, które sobie z tym nie radzą, a to jest bardzo ciężki kamień, który niejednokrotnie leży na sercu i w relacji może bardzo dużo namieszać. Ale zanim do tego dojdę, zanim pójdziemy za tym, może tak lepiej, to jednak chcę postawić takie pytanie, które jest jak pewnym interludium. Dlaczego jest tak trudno mówić nie osobom, które kochamy?
2: A nam się wydaje, że jeżeli godzimy się na różne rzeczy, no to właśnie dlatego, że jesteś dla mnie taki ważny, to ja chcę ci nieba uchylić i realizować wszystkie twoje potrzeby. Jak tylko coś mogę, to warto jest jak gdyby w naszym wtedy świecie dawać, to nawet jeżeli to miałoby być kosztem siebie. No i też jesteśmy bardzo często chowani w takiej kulturze, że bycie koleżeńskim, miłym, pomocnym, takim dobrym chrześcijaninem, to jest pomaganie innym. Więc jeżeli stawiamy nagle tu jakąś granicę i na przykład odmawiamy komuś, nie robimy tego, co ktoś by od nas oczekiwał, to możemy po prostu nie mieć w tym treningu, no bo raczej przez lata słyszeliśmy, że należy jakoś się zachowywać, więc jak nagle stawiamy na siebie, to komuś się może wydawać, że to jest skrajnie egoistyczne, a my tylko po prostu daliśmy komuś informację, jak jest z nami w relacji i jak chcemy być po prostu traktowani. Jeżeli komuś nie mówimy cały czas tak, to mówimy sobie często wtedy nie. I czasami, żeby była równowaga, raz godzimy się na to, co ktoś proponuje, a innym razem nie godzimy się, bo na przykład to przekracza nasze zasoby, nasze potrzeby albo nie wiem, nasze interesy.
1: No to dobrze, to skupmy się na tym poczuciu winy, ale spójrzmy na to no właśnie konstruktywnie, czyli tak jak to mówiliśmy o tym wewnętrznym krytyku, żeby on umiał jednak tutaj sobie poradzić z tą sytuacją, bo czy można postawić granicę według ciebie bez poczucia winy, a jeżeli tak, to w jaki sposób to zrobić? Jak do tego dojść?
2: Jeżeli do tej pory nie stawialiśmy komuś granicy, to właśnie przez to, że to jest nowe zachowanie, możemy po prostu nie wiedzieć, jak to zrobić i może nam z tym po prostu być niewygodnie, no bo nie mamy żadnego takiego wcześniejszego doświadczenia. Ale poczucie winy raczej, jeżeli nam się odpala, to siłą rzeczy nas wtedy zamyka na patrzenie, co się z nami dzieje ja zamiast poczucia winy rekomendowałabym bardziej zaciekawianie się. Coś takiego ze mną dzieje, że też czuję się tak niezręczny. Dlaczego mi tak bardzo zależy na spełnieniu tej potrzeby kogoś? Dlaczego jak ja stanęłam za sobą, to jest mi tak bardzo niewygodnie? Wtedy jak gdyby jesteśmy bardziej w stanie poeksplorować, co się z nami dzieje, jaka to jest dokładnie sytuacja, jak ta osoba się zachowuje. Więc mam trochę więcej danych. A poza tym, jeżeli miałabym mówić o poczuciu winy, to ja też nie polecam jak gdyby korzystania z poczucia winy, bo poczucie winy jest kiepskim doradcą. I wtedy robimy często coś wbrew sobie, zaczynając na przykład się chociażby poświęcając. A tak jak już wielokrotnie wspominałam, za poświęcenie nie stawia nam pomników. I wcześniej czy później, moim zdaniem, to komuś wypominamy.
1: A w takim razie, skoro no, trzymamy się związku, bo ta zdrowa miłość jednak cały czas tutaj nam jakoś w relacji wychodzi i temu ma służyć, zdrowa miłość do siebie, rzecz jasna, no to co zrobić, jeżeli partner reaguje na nasze granice nie tylko takim komentarzem, o którym tutaj już mówiliśmy, czyli no ja już taki, taka jestem, taki mam temperament, no to akurat jest moim zdaniem coś, co nie jest argumentem, no bo nad temperamentem można pracować, to znaczy no wyżej nad temperamentem stoi charakter, czyli takie zaproszenie do pracy nad sobą, ale tu chcę się skupić na emocjach stricte. No co zrobić, jeżeli partner reaguje na nasze granice złością, gwałtownością jakąś?
2: To bym powiedziała, że w momencie, kiedy ktoś reaguje złością, to jest mu jak gdyby bardzo trudno zobaczyć, że nie zawsze dostaje to, co on chce. I dla mnie to jest to też jak gdyby może świadczyć o czymś chociażby takim egoistycznym podejściu. Bardzo często, nie wiem, to chyba Tuwim, wydaje mi się, że tą definicję egoizmu powiedział, że egoista to jest taki człowiek, który bardziej myśli o sobie niż o mnie. I na dobrą sprawę, jeżeli ktoś żywo reaguje złością na to, że ja życzliwie, nie wiem, spokojnie, ale stanowczo postawiłam jakąś granicę, to też pokazuje, jaka jest kondycja relacji między nami. Bo normalnie na to, że mamy inaczej albo że potrzebuję czegoś innego, powinna być przestrzeń na to, żeby właśnie porozmawiać, bardziej się zaciekawić, co się tam dzieje, że tak mam, a nie inaczej, a nie na przykład obrażać się.
1: No to dobrze, to żeby przejść do konkretu, to poproszę cię o może taką myśl konkretną właśnie, jak komunikować potrzeby, żeby to nie zamieniło się w rozmowę, zamiast rozmowy, czyli komunikatu takiego konkretnego, w pretensje i oskarżenia. I może w kłótnie, w perspektywie dalszej.
2: Generalnie można by powiedzieć, że w ogóle miłość do siebie dla mnie to jest też taka gotowość do ujawniania siebie, swoich potrzeb, swoich emocji, do odsłaniania się, do zapraszania kogoś do swojego świata. I też często mamy takie oczekiwania, że no skoro kochamy się, to ktoś powinien się domyśleć, co ja potrzebuję, albo ja też, nie wiem, powinna mieć rentgena w oczach i przeczytać, co druga strona chce. A tak bardzo często nie mamy, nawet jeżeli możemy się domyśleć i czasami trafić, to można sobie ułatwiać to, chociażby poprzez wprost komunikowanie, czego w danym momencie potrzebujemy. Dobrze jest formułować to w ten sposób, żeby jednak opisywać różne rzeczy faktograficznie, czyli co naprawdę miało miejsce, a nie co mi się wydaje, jak ja to zinterpretowałam. I bardziej jednak wychodzić od swoich uczuć, bez używania takich określeń, że ty jesteś jakiś, tylko bardziej na przykład mi jest trudno, nie wiem, zezłościło mnie to, nie podobało mi się, a nie na przykład, że ty jesteś nerwowy, chamski, albo że masz mnie po kolei w głowie. Mogę tak powiedzieć, mogę powiedzieć, słuchaj, jak mówisz do mnie w ten sposób i robię cytat, co ktoś powiedział, to mi jest na przykład bardzo źle z tym i nie podoba mi się i bardzo bym cię prosiła, żebyś nie zwracał się do mnie w ten sposób. Ja na przykład mogę zacytować wiaki.
1: Ha, no dobrze, no to jest tak ważny moment, że tutaj zrobimy przerwę, a za chwilkę poproszę cię, żebyśmy już po piosence skupili się na tych sposobach komunikacji tak bardziej sytuacyjnie, no, jakieś takie case study, jak to mówią Anglicy, czyli studium przypadku. Może jakieś tutaj postaram się wymyśleć przez ten czas najbliższych 4 minut, które dzielą nas od następnej części. I poproszę cię, żeby może na bazie tych pomysłów jakoś zobaczyć takie scenki, które mogą nam pomóc odnaleźć się na przyszłość, może w takich sytuacjach, które mogą, jeżeli dobrze je rozegramy, nie zakończyć się konfliktem, tylko raczej jakimś właśnie dobrym rozwiązaniem, które wejdzie nam w krew, w relacji. Tego wieczora przypomnę po raz kolejny Miłość w praktyce, czyli ten cykl, który raz w miesiącu średnio pojawia się w Nocnych Światłach. Dyskutujemy dzisiaj o tym, że zdrowa miłość do siebie jest fundamentem dobrej relacji. Izabela Kobierecka nam w tym pomaga, nasz ekspert, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju, a Państwo macie swoje swoje forum wymiany myśli na Facebooku, na fanpage'u Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Po piosence ciąg dalszy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Miłość w praktyce. Dzisiaj w Nocnych Światłach o zdrowej miłości dla siebie, do siebie jako fundamencie dobrej relacji. Rozmawiamy

0: Dziękuję za wpis. Dziękuję i za tobie za te ważne klucze, które już na początku naszej rozmowy tutaj podałaś. Dobrze, że są słuchacze uważni i tak jak pan Mariusz, pamiętający o tym, że to są te klucze, które warto mieć w kieszeni, żeby stosować to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli tą zdrową miłość do siebie, ale w kontekście właśnie dobrej relacji. No i tutaj idąc za ciosem...
1: Jeszcze Paweł, dodałabym, bo to jest bardzo, moim zdaniem, ważne rozróżnienie, o którym też pan Mariusz tutaj wspomniał, że miłość do siebie nie zawsze musi być przyjemna. Bo czasami to oznacza wizytę chociażby u lekarza, trudną rozmowę, zakończenie relacji, która nam nie służy, albo zrobienia czegoś, czego się na przykład boimy, ale co jest dla nas dobre w takiej dłuższej perspektywie. Więc to nie o to chodzi, że tylko robimy sobie, nie wiem, kąpiel przy świecach, naszych ulubionych, nie wiem, solach tam, tylko po prostu jesteśmy w stanie również zadbać o siebie i życzliwie, tak dojrzale, wyciągać z różnych tarapatów albo dbać o chociażby profilaktykę naszego zdrowia albo właśnie odcinać osoby, które nas jakoś krzywdzą. Więc to też są jak najbardziej elementy miłości do samego siebie.
0: To zgodnie z obietnicą tutaj pomyślałem nad paroma takimi sytuacjami, które warto rozpracować jako studium przypadku. I zacznę może od takiego, od czegoś, co może wskazać na zasadniczą różnicę, jeśli chodzi o komunikację. No bo tutaj pytanie, czy na przykład granica brzmi ty nie możesz tego robić? No tu już możemy tego wstawić dokładnie cokolwiek. Czy raczej, jeśli to się dzieje, jeżeli to robisz, to ja zrobię albo ja czuję.
1: Powiedziałabym, że ważne byłoby dla mnie, co w tym tego miałoby być, bo na przykład ty nie możesz na mnie podnosić głosu, albo nie możesz na mnie krzyczeć. Dla mnie byłoby w porządku takie powiedzenie, natomiast nie możesz się tak zachowywać i to by dotyczyło, nie wiem, że wychodzisz z kolegami albo że mówisz tak u swojej mamy. To już byłoby bardziej takie, bym powiedziała, sterowanie drugą stroną i lepiej by powiedzieć, wiesz, jak zachowuję się tak w przypadku swojej mamy albo jak robisz tak przy swoich kolegach, to jest mi na przykład smutno albo źle. Ale na przykład czasami takie, bym powiedziała, granice mogą być, Paweł, w dużej mierze bym powiedziała różne, mogą być nawet momentami ostrzejsze, na zasadzie, że jeżeli ja bym powiedziała nie krzycz na mnie, nie możesz na mnie krzyczeć. To mogłoby być tak postawiona granica, ale potem mogłabym dodać, bo mnie to na przykład właśnie przestrasza, złości, nie lubię jak tak robisz, żeby jak najbardziej pokazywać, co nam to też robi, takie zachowanie. Ale ja bym powiedziała, czasami mamy problem z rozróżnieniem próśb od, bym powiedziała, ważniejsze jest rozróżnienie potrzeby od rozwiązań, bo możemy, potrzebą naszą może być poczucie, nie wiem, bezpieczeństwa, bliskość, czy bycie zauważoną. A na przykład tutaj strategia rozwiązania to jest jakiś konkretny sposób, w jaki chciałabym tę potrzebę zaspokoić. I na przykład partner może nie zgodzić się na moją strategię, czy też na moje rozwiązanie, ale nadal może potraktować poważnie moją potrzebę. Czyli na przykład ja mogę powiedzieć tak, nie chcę zostawać sama w domu, dlatego nie możesz wychodzić z kolegami. Mogę tak powiedzieć i to jest strategia, że nie możesz wychodzić z kolegami. A tutaj jest bardziej potrzeba, że osamotnienia i być może tą potrzebę partner miałby gotowość realizować, ale innym sposobem, inną strategią niż na przykład niewychodzeniem. Być może na przykład by zabierał mnie ze sobą, albo by na przykład w tym czasie dbał o to, żebym ja też miał jakoś zorganizowany czas. Czyli czasami my proponujemy konkretne rozwiązanie, na które ktoś się nie może zgodzić, a tak na dobrą sprawę nie dotykamy właściwie, jakie potrzeby za tymi rozwiązaniami stoją.
0: No dobrze, rzeczywiście, no to tak trochę było ogólnie, to może zapytam tak. Jak powiedzieć na przykład nie chcę czegoś, nie zgadzam się, albo potrzebuję inaczej i nie czuć się przy tym prokuratorem, którym w domyśle mówi, słuchaj, ja chcę, żeby było tak i nie inaczej.

0: inaczej, krótko mówiąc, żeby to nie było w ten sposób odebrane?
1: To przede wszystkim nie polecałabym takiej asertywności twardej, bo to, co teraz Paweł powiedziałeś, to taka asertywność twarda, czyli ja wtedy mówię, nie zrobię tego, kropka. I wtedy zostawiam się z domysłem, o co właściwie chodzi, że czy ona się na mnie obraziła, czy, nie wiem, ja coś powiedziałam niewłaściwego, że ona tak ostro zareagowała. Więc bardzo często, żeby nie brzmieć jak prokurator, żeby nie ta nasza odmowa nie była takim sztyletem i ostrą brzytwą, to możemy po prostu po tym nie, czego nie zrobimy, dołożyć powód odmowy albo powód, dla którego coś będziemy robić albo czegoś nie będziemy robić. Najlepiej, żeby ten powód był prawdziwy, bo najlepiej broni się prawda. Poza tym nie manipulujemy drugą stroną i nie obmyślamy strategii, jak to najlepiej ugrać, jaką rzecz, tylko jesteśmy właśnie uczciwi wobec siebie i wobec kogoś, więc najlepiej jest powiedzieć prawdę. Na przykład nie zrobię tego, bo na przykład mam swój osobisty powód, o którym nie chcę teraz mówić. Jak na przykład byłaby to dalsza relacja, to to jest wystarczające do naświetlenia tobie jakiegoś kontekstu. Mojej przyjaciółce mogłabym dokładnie powiedzieć, o co chodzi, a nie wiem, jeszcze komuś innemu połowicznie. Więc tutaj w zależności od tego, jak bardzo jest mi daleko do kogoś, to mogę powiedzieć, zatrzymując drugą stronę, ogólnym powodem, byle byłby prawdziwy, bo prawdy się po prostu lepiej bronią, poza tym nie chcemy kimś manipulować. Czyli na przykład nie zrobię tego, ponieważ jestem zmęczona. Albo nie zrobię tego, ponieważ miałam już zaplanowane coś innego. Albo nie pójdę tam, bo dopiero teraz mi o tym powiedziałeś i nie przygotowałam się.
0: Mhm. No to są ważne rzeczy. Warto je sobie zakonotować.
1: I teraz jeszcze jedna rzecz przy tych powodach. Nie idziemy w tłumaczenie się, bo bardzo często jak próbujemy właśnie tak dbać, Paweł, o to, żeby nie pojawiło nam się poczucie winy, to zaczynamy z takiego jednego powodu prawdziwego robić 5 prawdziwych, albo 5, albo 10 i w ogóle nie wiem. Chcemy kogoś przekonać. To jest ważne rozróżnienie. Powód odmowy nie służy wytłumaczeniu się drugiej strony decyzji, tylko służy wyjaśnieniu, dlaczego czegoś nie robię albo taką decyzję podjęłam. Czyli ja ci wyjaśniam, a nie tłumaczę się z tego. Bo tłumaczymy się wtedy, kiedy czujemy się winni, kiedy ja na przykład zawaliłam. Ale jeżeli ja jestem postawiona przed faktem, to w jaki sposób miałam ja zawalić? To ktoś mnie poinformował za 5:12 o czymś, a ja na przykład niczego nie zmieniam. Dlaczego ja mam się tłumaczyć z tego?
0: No dobrze, to też wszystko trzeba zakonotować, bo tłumaczenie może też być odbierane jako stawianie siebie w pozycji osoby, która czuje się winna, i to może być przyczyną jakichś nieporozumień, które potem jeszcze coraz bardziej trzeba tłumaczyć i te poziomy tłumaczenia mogą się w końcu zapętlać i to na pewno nie służy dobremu porozumieniu. Myślę, że tak jak wspomniałaś tutaj, pewne wyjaśnienie, ale bez pogłębiania, zapętlania się w kolejnych poziomach tłumaczenia. Ale widzisz, no dobra, trzymając się pewnej właśnie jakiejś konkretnej sytuacji, która w tej chwili mi przychodzi do głowy, jak powiedzieć na przykład bliskiej osobie, potrzebuje czasu dla siebie, żeby nie usłyszał czegoś, co może odebrać jako nie jesteś dla mnie ważna, ważny.
1: A dobrze byłoby, to znaczy nie masz wpływu na to, Paweł, jak ktoś usłyszy. Nie masz na to wpływu. Ale jeżeli ja na przykład, słysząc, że ktoś mówi mi, potrzebuję czasu dla siebie i teraz od tej do tej mnie po prostu nie będzie, zostaję z taką myślą, że może ta osoba mnie odrzuca, albo w takim razie już nie chce ze mną, nie wiem, spędzać tego czasu, zostaję z taką fantazją na ten temat, to dobrze nie fantazjować, tylko po prostu weryfikować. Czyli jeżeli zostaje ktoś z taką myślą, Boże, jemu już nie zależy, unika mnie, oddala się ode mnie, to mogę po prostu wnieść ten, ujawnić. Słuchaj, jak to powiedziałeś, to nie ukrywam, że jakoś zaniepokoiło mnie, czy dobrze rozumiem, że, nie wiem, męczysz się ze mną już siedząc, nie wiem, w domu, albo, nie wiem, już tak bardzo nie lubisz ze mną spędzać czasu?
0: Mhm. Tak. Czy jakby znudziłeś się mną, tak? Czy znudziłaś?
1: Bardziej bym dbała o to, żeby to też nie brzmiało pretensjonalnie, bo jak na przykład powiedziałeś,
0: no właśnie, oczywiście, no tak, ja tutaj daję przykład negatywny, tak. Taki, rzecz jasna.
1: To tylko bardziej chodzi o to, żeby sprawdzić, czy to, co ja sobie pomyślałam, Paweł, to rzeczywiście zostało powiedziane, czy ja bardziej odegrałam sobie jakiś teatr swoich, jakichś demonów i mi się wydaje, że to jest o tym, ale nie sprawdzam z tobą, czy to jest o tym. Czyli ja wiem lepiej, co ty chciałaś powiedzieć, bez sprawdzenia z tobą. O.
0: No to kolejna sytuacja, która mi przychodzi na myśl. No na przykład zawsze to ja organizuję, pamiętam, załatwiam, dbam, wszystko na mojej głowie. No i czuję się w tym wszystkim niewidzialny, niewidzialna. Albo wręcz nieszanowany, no bo wszyscy korzystają z tego, a nikt się w to nie włączy, albo nie podziękuje i tak dalej. W pewnym momencie jak zakomunikować taką potrzebę, no nie wiem, wyrażenia wdzięczności albo współdziałania, zamiast wybuchnąć albo hodować w sobie jakieś pretensje?
1: Przede wszystkim na bieżąco bym to robiła, czyli żeby nie kisić tej urazy, bo jak już zakiślimy, to czasami ta uraza urasta do takiej rangi, że sama wybucha i właśnie rozmowa nie toczy się takim torem, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale znowu, Paweł, bym nie kombinowała, tylko komunikowała wprost, że słuchajcie, większość imprez ja organizuję, ja dbam o to, żeby to było tamto. Tak zastanawiam się, czy to jest tylko moja potrzeba, a wy nie chcecie się w to włączać, czy ja po prostu jestem taka, nie wiem, zawłaszczająca, że wy nie macie przestrzeni na to, żeby dołączyć. O co właściwie chodzi? A jeżeli mam na przykład wprost potrzebę docenienia, to mogę powiedzieć, że jak robię to i nie słyszę żadnego słowa od ciebie, nie wiem, uznania, to mi tego po prostu brakuje. Lubię, jak, nie wiem, chwalisz mnie w takich momentach.
0: No to, żeby zamknąć tę sekwencję, to taką myśl mam, a właściwie takie pytanie do ciebie, czy nasz partner życiowy, czy narzeczony, czy narzeczona może być, czy powinien być wsparciem w budowaniu poczucia własnej wartości?
1: Ja generalnie nie lubię określenia powinien być, bo jak jest powinien być, to już mam wrażenie, że są takie żądania albo wymagania.
0: Imperatyw kategoryczny.
1: Coś ten deseń, więc ja bym powiedziała tak, byłoby cudnie, gdybyśmy się wspierali w rozwijaniu i do wzmacnianiu i dmuchali sobie w te skrzydła i moim zdaniem relacja taka zdrowa służy w dużej mierze do tego, żeby dzielić smutki, a mnożyć radości. No ale jak to w życiu, nikt nie jest idealny i sytuacje, w których uczestniczymy, też idealne nie są. Więc na pewno gdybym miała dokonywać bilansu, to wolałabym, żeby ktoś był jednak wspierający niż dowalający. I fajnie byłoby, żebyśmy dbali o siebie po prostu nawzajem. Więc jeżeli ja wiem, że dla kogoś to jest ważne, to że nie podkopuję jego poczucia własnej wartości, nie wyrywam mu brutalnie piór ze skrzydeł, tylko doklejam, jak coś tam odpada.
0: Krótka przerwa, proszę Państwa, i ostatnia już tego wieczora, bo następna część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł będzie już ostatnią. Ostatnia piosenka przed nami, a po niej będziemy domykać dzisiejsze zagadnienie, które rozważamy tego wieczora. W cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, jak to zdrowa miłość do siebie jest fundamentem, a nawet powinna być fundamentem dobrej relacji, którą budujemy. Izabela Kobierecka nam w tym pomaga, nasz ekspert tego wieczora, psychoterapeutka i trener komunikacji oraz rozwoju. Państwo macie już ostatnie około 20 minut na to, by napisać do nas na Facebooku fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. To miejsce na Państwa komentarze, a po piosence będziemy już lądować.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Strony światła.
1: 14 minut pozostało do godziny pierwszej, niespełna kwadrans do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Tego wieczora w cyklu Miłość w praktyce dyskutujemy o tym, że zdrowa miłość do siebie jest fundamentem dobrej relacji, a przynajmniej powinna być. Pomaga nam przyjrzeć się temu zagadnieniu Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju, nasz ekspert tego wieczora i współtwórczyni cyklu Miłość w praktyce. Ostatnie minuty także dla Państwa, jeżeli ktoś chce do nas napisać, podzielić się myślą, refleksją, zadać pytanie, to mamy tutaj przestrzeń do wymiany myśli na forum wymiany dla świetlików, czyli pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus. Norbert napisał, właśnie wracam ze zlotu radości DDA DDD, tam jest świetny podręcznik wydany przez nas, wewnętrzna rodzina. Małe dziecko, krytyk, zbutowany nastolatek i kochający rodzic wewnętrzny. Cała sztuka polega na odsuwaniu nadmiaru krytyka. Najpierw wyrzucenie jawnej lub ukrytej złości, strachu, żalu, a na koniec stery przejmuje kochający rodzic, uwalniając wewnętrzne dziecko oraz integrując wszystkie wewnętrzne osoby w całość. Integracja rozproszonego ja. Dziękuję, to jest... myślę, jeden z kierunków, które mogą pomóc spotkać się z samym sobą i zobaczyć, gdzie ta miłość do samego siebie leży i jakiej jest jakości. A teraz zerkam na to, co napisała do nas Ines, nasza stała słuchaczka z Francji. Witamy cię, Ines. Temat ciekawy, aczkolwiek złożony, jak pisze autorka. Osobiście mam trudności z chorym poczuciem winy jako osoba wierząca. Jest taka presja ze strony otoczenia, spowiedników, że trzeba wybaczyć matce, kiedy ja nie mogę się do tego zmusić na zamówienie. To proces. Przyznaję, że sobie z nim nie radzę. Pracuję nad sobą, mam bardzo silne uczucia gniewu na matkę, mam z tym duży problem, aby wybaczyć pewne kwestie w tej relacji właśnie matce. Mama twierdzi, że miałam w życiu za dobrze, że ona się nie czuje odpowiedzialna za wiele trudnych doświadczeń związanych z dysfunkcją domową. Konflikt wewnętrzny polega na tym, że mama się starzeje, ma 79 lat, a ja mieszkam za granicą. Jest jeszcze sprawna, ale ja z powodu własnej trudnej sytuacji zdrowotnej, etc. nie mogę tak sobie powrócić do kraju. Od lat po każdym telefonie do mamy byłam i jestem rozwalona emocjonalnie. Odczuwam lęk, żarłoczne poczucie winy. Moja mama próbuje wywierać na mnie presję, opowiadając swojej dalszej rodzinie, psując mi opinię, że nią się nie zajmuję, że nie dzwonię, co nie jest prawdą do końca. Jak mogę zmniejszyć swój głęboki konflikt wewnętrzny, głos krytyka, który mówi, że jestem niezbyt dobrym człowiekiem, niezbyt dobrą córką, katoliczką, a ja tak naprawdę nie jestem w stanie ze względu na własne zdrowie swoje i inne uwarunkowania odpowiedzieć oczekiwaniom starzejącej się matki.
2: No i to jest właśnie tego rodzaju wpis, który mnie za każdym razem zasmuca, bo tutaj nie ma prostych rozwiązań i dla mnie odpowiedzenie jednym zdaniem czy dwoma zdaniami byłoby totalnym uproszczeniem tak złożonego obrazu, który tutaj pani Ines przekazała. Ale to, co chciałabym powiedzieć, to między innymi miłość do samej siebie może pomagać utulić nawet tą część, która nie umie wybaczyć, która nie potrafi odpuścić, która ma takie, a nie inne warunki i że nie może być bliżej i że wybierasz na przykład w ten sposób, jest w stanie tylko pomóc, a nie w żaden inny. To jest właśnie dla mnie taka okazja do tego, żeby popatrzeć na siebie bardziej, bym powiedziała, czule, wyrozumiale, z większą empatią, nie z tym batem nad sobą, że jeszcze nie wyrabiam tutaj, nie wyrabiam siam, tylko z takim samowspółczuciem, że bardzo często jedynie, co można w takiej sytuacji zrobić, to uznać, że tak akurat tutaj na ten moment mam, być może tak będę miała do końca swoich dni, mamy dni i że tak też może być. I jeżeli na przykład jest to takie żarłoczne poczucie winy, to pewnie pani Ines może próbowała i korzystała z jakiejś pomocy, ale moim zdaniem wysłuchanie samej audycji to jest trochę, nie wiem, za mało. Bo czasami, jak mamy takie ogromne poczucie winy, to zajmuje nam naprawdę ileś lat, żebyśmy się uporali i nie wpadali w taki schemat samoobwiniania się za różne rzeczy, uważając, że bierzemy za to odpowiedzialność, a moim zdaniem to jest na przykład też bardzo takie głębokie ranienie siebie. Więc nie chcę tego odpowiedzieć jednym komentarzem, że niech pani, nie wiem, zrobi to albo zrobi coś innego, tylko jakoś bardzo tak chciałabym powiedzieć, żeby pani po prostu opiekowała się również sobą w tym układzie i dawała sobie prawo do tego, że potrafi pani na te warunki, na ten moment zrobić tyle, ile pani robi.
1: Dziękuję ci za komentarz. Ines, dziękuję też za takie bardzo osobiste potraktowanie tematu i za otworzenie się tutaj, za szczerość. To duża sztuka, żeby dla wielu osób. To też świadczy o, myślę, o pewnym bardzo ważnym poziomie miłości, zdrowej miłości do siebie. Bycie szczerym wobec innych osób, otwierając się w tych sferach, pokazując je, które wcale nie są wygodne ani dla siebie samego, ani dla otoczenia, bo są bardzo łatwo zostać poddanym krytyce i to ostrej, i to nawet bezlitosnej, kiedy coś takiego, jak tutaj Ines powiedziała, wyrazi się w jakimś otoczeniu nawet bliskich osób, nawet kochających. Więc doceniam to bardzo i dziękuję za ten komentarz, za to, co tutaj napisałeś. Natomiast to pytanie w kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawiamy dzisiaj, właściwie już prawie 2 godziny i domykamy tę rozmowę, no, postawiłbym to takie fundamentalne pytanie wobec tytułu, który, przypomnę, brzmi zdrowa miłość do siebie jako fundament dobrej relacji. Czy naprawdę trzeba najpierw pokochać siebie, żeby móc kochać kogoś?
2: To już troszeczkę chyba rozwinęliśmy to w innej części, ale to powtórzę, albo jeszcze pogłębimy, że czasami nie umiemy sami siebie pokochać, ale inni w nas mogą widzieć coś, czego my nie potrafimy dostrzec i nas za to coś kochają, więc często jak są wokół nas dobrzy ludzie, którzy potrafią nas podnosić z kolan, dmuchać w te skrzydła i widzieć w nas piękno, to czasami uczymy się właśnie kochania bardziej samych siebie od obcowania z innymi ludźmi i doświadczając po prostu przyjmowania miłości. Więc to też jest takie duże uproszczenie. Najpierw pokochaj siebie, to będziesz mógł pokochać siebie, to będziesz mógł pokochać kogoś innego. Wierzę, jak gdyby powiedziałem, że z tego Salomon nie naleje, ale z drugiej strony patrząc na to, że czasami tak też bywa, że doświadczamy takich relacji, które nas uzdrawiają. Że sami dla siebie możemy być bardzo rygorystyczni, bardzo krytyczni, bardzo surowi i dopiero czyjeś spojrzenie, czyjeś ciepłe oczy, czyjś dotyk, obecność przeformułowuje różne nasze schematy, nasze podejścia i dokonuje się jakaś zmiana. Więc moim zdaniem nigdy nie jest... Nie trzeba się ograniczać, że najpierw spełni te warunki, dopiero potem wchodzi w miłość, tylko szukaj różnych sposobów i doświadczaj różnych sposobów, a nóż widelec, któryś będzie dla ciebie łatwiejszy do wdrożenia, do doświadczenia i popchnie ciebie w dobrym kierunku.
1: No to mam teraz takie podstępne pytanie. Składające się właśnie z trzech części, z trzech myśli.
2: Ojejku, no tak. Paweł, na koniec pytanie z trzech części, takie rozbudowane.
1: Z trzech myśli, no bo tak.
2: Podstępne.
1: Czy zdrowa miłość, może komuś przyjdzie coś takiego do głowy? Staram się wejść w jakiś tok myślenia osoby, która może jakoś tak w myślach pojawić się coś takiego. Czy w takim razie zdrowa miłość do siebie może oznaczać, że nie potrzebujemy nikogo?
2: Nie.
1: I właśnie idąc za tym, a może właśnie przeciwnie, może nam właśnie przez to, dzięki temu pozwala nam potrzebować drugiego człowieka w taki sposób, jak mówiłaś, bez utraty siebie. No i właśnie, i trzecia część tego pytania, no to kiedy zaczyna się niebezpieczna sytuacja, w której ta osoba, z którą się wiążemy, z którą budujemy relacje, staje się naszym źródłem wartości. No tak w cudzysłów to ujmijmy, ale no tak staram się to zobaczyć jako przyjęcie tej osoby właśnie jako naszego rezerwuaru w ogóle wszelkiego bytu i sensu w tej relacji.
2: Ojej, to dużo wątków. To może tak pogranulujmy to, dobra? I pierwsza rzecz, która, jak powiedziałeś, Paweł, o tym, jak ta osoba z zewnątrz zaczyna być jak gdyby takim naszym, takim źródłem poczucia własnej wartości, to generalnie lokowanie swojego poczucia własnej wartości w zewnętrznych źródłach ludzkich i nieludzkich może być bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Bo jak dzisiaj jest to źródło, na przykład moje poczucie własnej wartości może być w oparciu o to, jaką pozycję zajmuję i na przykład jaką mam dobrą pracę, ile zarabiam i czym jeżdżę i gdzie mieszkam i co mam i czego nie mam. I na przykład dochodzi do takiej sytuacji, że to tracę, to co tracę też poczucie własnej wartości. Dobrze jest lokować to poczucie w samej sobie albo w samym sobie, bo wtedy jak gdyby mamy cały czas do niego dostęp, czy ktoś jest z zewnątrz, czy nie. Ale warto jest inspirować się i uczyć, na przykład jeżeli mamy, to dzisiaj to życzliwe i tak to mi się przykleiło, więc już nie wiem, który raz mówił o tej życzliwości, ale może nie zaszkodzi jeszcze raz powiedzieć. Jeżeli mamy życzliwych ludzi wokół, dobrych, otwartych, ciepłych, kochających, to oni mogą nas tym zarażać i mogą nas po prostu uczyć patrzenia na siebie trochę ich oczyma. W takim sensie warto jest korzystać z takiej inspiracji, ale inspiracja nie powinna być wyroczna, inspiracja nie powinna być moim kręgosłupem moralnym, inspiracja nie powinna być całą konstrukcją, na której ja się opieram. To może być wspierające, ale nie powinnam się całkowicie na tym opierać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Paweł, poczekaj, teraz ja się zakręciłam, mówię jeszcze.
1: No właśnie, może jeżeli pytam, czy zdrowa miłość do siebie oznacza, że nie potrzebujemy nikogo, a nie. Może właśnie przeciwnie, jest potrzebą inspirującą do tego, żeby być z drugą osobą bez tego, co nazwaliśmy tutaj w naszej rozmowie utratą siebie.
2: No to moim zdaniem, jak czujemy się zdrowi i kochamy siebie, to bardzo często mamy poczucie dzielenia się tym z innymi, czyli jesteśmy raczej stworzeniami stadnymi i raczej potrzebujemy kontaktu z innym człowiekiem. Jedną z najważniejszych potrzeb, jakich mamy, to jest bycie widzianym, bycie zauważanym, słyszanym, a do tego potrzebujemy kogoś wokół nas, żeby tego doświadczać. Więc absolutnie kochanie samego siebie to nie znaczy, że jesteśmy teraz samotnikami, ale na pewno możemy mieć potrzebę wybierania ludzi, którzy są wokół nas i na przykład nie wszystkie osoby będziemy w stanie tolerować, bo na przykład one będą, nie wiem, raniące dla nas i będziemy chociażby z miłości do siebie chronić się przed takimi osobami. Natomiast raczej jest potrzeba dzielenia się, otaczania dobrymi ludźmi i bycia we wspólnocie.
1: Pierwsza wybiła, to też będziemy już lądować. Mam jeszcze parę myśli w głowie, ale no może już nie są na tyle istotne, bardziej stanowiłyby dopełnienie tylko, ale już no odpuszczę, żeby nie przedłużać. Ale na koniec zejdźmy jednak z pewnego metapoziomu do takiego konkretu, który na przykład brzmi, dajmy na to tak, jak wygląda zdrowa miłość do siebie w zwykły poniedziałek o świcie, kiedy trzeba wstać do pracy po weekendzie?
2: Zanim przejdziemy do poniedziałku, to jeszcze taką jedną myśl chciałabym powiedzieć, że w ogóle kochanie siebie to też jak gdyby dawanie sobie takiej szansy na robienie rzeczy, które nas właśnie ubogacają, rozwijają, pomagają i jak mówimy tutaj na przykład o takiej decyzji, że chcemy pracować nad sobą, to dobrze jest na przykład obserwować siebie, czy podejmujemy się takich rozwojowych rzeczy, ponieważ jestem dla siebie ważny, ważna, czy też próbuję się zmienić, ponieważ nie mogę siebie znieść. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, po czym mogę poobserwować na co dzień miłość do siebie, to raczej kierować się takimi chociażby pytaniami, czy robię to dlatego, bo jestem dla siebie ważna i chcę dla siebie dobrze, czy po prostu nie znoszę siebie i dlatego to robię. To jest jedna rzecz. Druga, jak na przykład korzystamy z terapii, różnych, nie wiem, szkoleń, takich pomocowych rzeczy, to bardziej też odpowiadać sobie na takie pytanie, czy na przykład terapia pomaga mi bardziej żyć, czy staje się kolejnym zadaniem do perfekcyjnego wykonania, czy ja znowuż mam jakiś taki reżim, że muszę wyrobić na zakrętach, muszę coś komuś udowodnić, czy bardziej chodzę na terapię po to, żeby ułatwiała mi ona lepsze funkcjonowanie, żebym bardziej siebie rozumiała, żebym bardziej doceniała różne rzeczy i żeby mi się po prostu lepiej i innym lepiej ze mną żyło. Czy też u mnie na przykład zauważyć postęp, czy wciąż widzę tylko to, czego jeszcze na przykład nie naprawiłem, nie naprawiłam. Czyli czy jestem bardziej w takiej narracji dostatku, czy ciągłego braku? Czy potrafię bardziej doceniać, czy ciągle mówię, jeszcze tego nie mam, jeszcze tamtego nie mam. A teraz odwołuję się do poniedziałku. Jakbym miała powiedzieć tak na koniec, jak miałoby to konkretnie wyglądać, to dobrze jest myśleć o miłości do siebie w takim sensie, żeby to nie były puste deklaracje, ale żeby one, ta miłość odbijała się w codziennych decyzjach. I to między innymi mogłoby być na przykład zobaczenie, czy dajemy sobie odpoczynek, na przykład wtedy zanim się całkowicie zmęczymy i nasz organizm odmawia nam współpracy. Czy na przykład reagujemy na sytuacje i na takie sygnały zdrowotne, czy dbamy o profilaktykę, czy na przykład wyrzucam cokolwiek, żeby tylko przeżyć do jedzenia, czy celebruję swoje jedzenie, czy dbam o regenerację w postaci snu, czy ruszam się w takich kategoriach jako troska, czy bardziej jako kara, bo muszę wyglądać, bo muszę zasłużyć, bo się nie wiem.
1: Albo kompulsja jakaś, prawda?
2: Albo kompulsja. Czy na przykład dbamy o odmowę, kiedy nie mamy zasobów, czy pozwalam sobie na przykład postawić granice, kiedy już jest dla mnie za dużo, czy po prostu muszę totalnie zatracić siebie, żeby się dopiero zatrzymać. Czy umiem prosić o pomoc, kiedy jest mi trudno?
1: Czy dbam na przykład, chociaż... To jest sztuka.
2: Dokładnie.
1: Dla wielu osób to jest naprawdę poziom olimpijski.
2: Tak też myślę, ale to jest też również dbanie o swoje finanse i bezpieczeństwo. Czy wybieram ludzi, przy których nie trzeba stale, nie wiem, wciągać brzucha i zasługiwać na zaistnienie? Czy pozwalam sobie na przyjemność bez konieczności wcześniejszego zapracowywania się, zaharowywania się, żeby na przykład zasłużyć na przyjemność? Czy potrafię naprawiać błędy bez upokarzania siebie, w takim sensie, czy potrafię uznać, że zbłądziłam, ale bez ciągłego obwiniania się i ranienia siebie. Czy też chronię na przykład czas, który jest dla mnie ważny, czy wybieram siebie w różnych rzeczach, czy ciągle jak gdyby usługuję innym. I można jeszcze tutaj na koniec tak podsumować, to już trochę chyba panu Mariuszowi, wydaje mi się, że przy panu Mariuszu to było powiedziane, że miłość nie musi być zawsze przyjemna, bo nawet najbardziej opiekuńcza miłość dorosłego tutaj rodzica jest czasami taka, bym powiedziała, jej przyjemna, że na przykład stawia nam jakąś granicę, czegoś nas uczy, ale ja lubię myśleć o sobie w takim kontekście, że jako dorosła osoba mogę dbać o to i kształtować siebie jako taką osobę, której na przykład gdzieś może na wcześniejszych etapach mi zabrakło i być dla siebie takim dorosłym, który jest dla mnie wspierający, który dba o to, żeby mi było dobrze, żeby być dla siebie takim po prostu czułym, opiekuńczym rodzicem.
1: Dziękuję ci serdecznie. No, powiem ci, że z tych ostatnich minut zrodziła mi się taka inspiracja do tego, żeby podjąć temat tego bycia najlepszą wersją siebie, jako taką próbą balansowania między presją a potrzebą. I może jakoś przygotujemy się i jeżeli masz przestrzeń na to, to może ten temat też podejmiemy, bo gdzieś w tym wszystkim widzę, to jest bardzo istotne, żeby zobaczyć siebie jako osobę, która jest wolna w swoim widzeniu siebie, to znaczy potrafi widzieć siebie w oczekiwaniach, ale również określić granice tych oczekiwań. Ja muszę powiedzieć, mam takie doświadczenie, w którym ta presja wymagań wobec siebie była tak duża, że w momencie, kiedy jej nie sprostałem, to naprawdę przeżyłem bardzo poważny kryzys, który mnie przeorał. Mówię tutaj o górskich wyczynach, które no, doprowadziłem do takiego stopnia chęci zdobycia umiejętności wspinaczkowych, że nie dawałem sobie wolności w treningu i jednocześnie w oczekiwaniu efektów tego treningu, czyli nie miałem takiego wrażliwego spojrzenia na granice swoich umiejętności. No, muszę powiedzieć, że to był bardzo poważna cezura w moim życiu, bo zmierzenie się z tym kosztowało mnie niezwykle dużo trudnych przeżyć, tak więc no, myślę, że ten temat warto podjąć, bo niewykluczone, że wiele osób miało podobne doświadczenia. Przeczytam na koniec, co napisała pani Joanna na Facebooku. Dziękuję za ten temat. Ja od dziecka zmagam się z poczuciem niskiej wartości. Niedawno dotarło do mnie, że zawsze żyłam w cieniu mojego zmarłego brata. Zmarł w wieku 19 lat, ja miałam wtedy 12. Moja mama zaczęła bardzo go po śmierci idealizować, a gdy coś zrobiłam nie po jej myśli, to opowiadała, że mój brat tak by nie postąpił. No, współczuję pani Anno, bo to takie sytuacje rywalizacji narzuconej, znalezienia się w takiej sytuacji rywalizacyjnej, no to jest, jak słyszałem od wielu osób, bardzo trudne doświadczenie. I jednocześnie konfliktogenne, bo to jest coś, co nie buduje relacji, szczególnie między rodzeństwem, a również w relacji rodzić dziecko i odwrotnie.
2: Ja też bardzo jak gdyby tutaj właśnie współczuję, bo wyobrażam sobie, jakie to bardzo może być obciążające dla pani, więc jak już powiedziałam trochę wcześniej, może to jest czas, pani Janno, żeby zadbać o siebie i z tego cienia po prostu wychodzić i być dla siebie takim dorosłym, za którym pani tęskniła, kiedy miała pani te 12 lat. I wiadomo, że bycie samodzielnym czasami jest trudno dokonywać takich kroków, ale niech pani pamięta, żeby też prosić o pomoc, korzystać z niej i być na nią otwartym. Ja jeszcze na koniec chciałam powiedzieć taką może puentę do naszej całej audycji, bo wydaje mi się, że to jest jakoś ważne, że zdrowa miłość do siebie nie jest stanem, który osiągamy raz na zawsze. Powiedziałabym, że to jest praktyka powracania do siebie po błędzie, po rozczarowaniu, po odrzuceniu, po każdym momencie, w którym znowu zaczynamy wierzyć, że musimy zasłużyć na własną życzliwość. I moim zdaniem dobra relacja z drugim człowiekiem nie wymaga od nas, żebyśmy byli idealni. Wymaga jednak, powiedziałabym, żebyśmy nie oczekiwali od niego, że całkowicie zastąpi nas samych. A bardzo często wchodząc w relację z drugą osobą, my chcemy znaleźć tam szczęście. A szczęście, jeżeli my nie potrafimy odnajdywać w samym sobie, to bardzo trudno jest znaleźć innej osobie. Żebyśmy nie zastępowali siebie kimś innym, tylko po prostu dbali o to, żeby nasze towarzystwo, nasze osoby były naprawdę genialnym towarzystwem na dobre i na złe. I tego Państwu, sobie i Tobie, Paweł, bardzo mocno życzę.
1: Dziękuję serdecznie, z wzajemnością i Tobie również i wszystkim Dziękuję. Państwu, bo właściwie ta konkluzja służy temu, żebyśmy wszyscy się w niej przejrzeli, ale także w tych treściach, które usłyszeliśmy z ust Izy. Przez minione 2 godziny z małym okładem. Trochę przeciągnęliśmy, ale mam przekonanie, że było warto, bo ważne konkluzje padły na koniec. Zamykamy dzisiejsze wydanie Nocnych Światów, chociaż jeszcze sporo myśli i pytań mam w głowie, ale no, czas nie jest z gumy, więc miłosierdzie dla ciebie, Izo, i dla wszystkich świetlików, słuchaczy, którzy są z nami, również dla siebie, w myśl tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, żeby dać sobie czas na odpoczynek i sen. Powoduje, że zamykamy to spotkanie. Ono było otwarciem kolejnego sezonu cyklu Miłość w praktyce. To było pierwsze spotkanie w tym cyklu w Nocnych Światłach w tym sezonie powakacyjnym. O zdrowej miłości do siebie jako fundamencie dobrej relacji rozmawialiśmy. Państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora, współtwórczynią cyklu była Izabela Kobierecka, psychoterapeutka, trener komunikacji i rozwoju. Izo, serdecznie dziękuję ci za spotkanie, za wszystko, czym się z nami podzieliłaś.
2: Bardzo dziękuję, życzę spokojnej nocy.
1: Z wzajemnością. Dobrej nocy i do usłyszenia. Dziękuję też Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Jeżeli nie przeczytałem jakichś wpisów, to przepraszam. Zapraszam natomiast do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu spotykamy się na 2 godziny od 23 do 1. I na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio możemy być słuchani, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. We wtorkowy wieczór pójdziemy też za tym tematem dzisiejszym, ale w nieco innym aspekcie, bardziej duchowym. Jutrzejsze spotkanie zatytułowaliśmy Od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża albo dobrą żonę. W zależności od tego, jakiej się jest płci. Jutro będzie Państwa i moim gościem Bartosz Grzmilas, prezes Fundacji Przystań w Miłości i organizator balu dla katolickich singli zatytułowanego pod hasłem Otwórz się na miłość. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.